0: jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Niemy krzyk po tragicznym wypadku w Krakowie. Koniec schowaniem się przed fotoradarem. Rząd szykuje surowe kary. Atak żubra pod Giżyckiem. Francuska turystka w ciąży trafiła do szpitala.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Pod takim hasłem zgromadzili się wczoraj mieszkańcy w miejscu tragicznego wypadku. Na ulicy Solnej samochód staranował spacerujące małżeństwo. Rodzice zginęli, dziecko trafiło do szpitala. Wczoraj w tym miejscu ludzie palili znicze i składali kwiaty.
3: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
4: Oczywiście i to bardzo. Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. I skończyło się to endoprotezą.
3: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
5: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
6: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie.
1: Z uczestnikami pikiety rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Miasto obiecuje, że jeszcze w tym tygodniu zamontuje w tym miejscu próg zwalniający. Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd chce wprowadzić wysokie kary dla właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać, szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
1: Kara za niewskazanie kierowcy wyniesie co najmniej 1500 zł i będzie rosła wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej psychologów brakuje na Podlasiu, w zachodniopomorskim i na Mazowszu. Najlepiej jest na Kujawach. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa i to lepiej niż było 6 lat temu. Wtedy psychologów nie było w większości szkół. Atak żubra pod Giżyckiem. Turystka z Francji, w dodatku będąca w ciąży, trafiła do szpitala po tym, jak żubr rzucił się na nią i jej męża, głową przewrócił kobietę. Francuska doznała obrażeń, wezwano śmigłowiec ratunkowy. Leśnicy zwracają uwagę, że to okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są nieprzewidywalne. Warto więc zachować szczególną ostrożność. Coraz trudniej, a atrakcyjne mieszkanie na wynajem. Studenci zaczęli poszukiwania lokum przed nowym rokiem akademickim, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
8: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
9: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
8: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
1: Najdroższa jest Warszawa. Wynajem dwupokojowego mieszkania to średnio 3600 zł, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice.
2: Super FM. Pogoda.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Super FM. Pogoda.
3: Słoneczny ten poranek w Szczecinie. Dzień dobry z Radiem Super FM. Patrzymy na termometr, około 15 stopni w tym momencie w naszym mieście i to słońce, które cały czas ładnie operuje nad miastem. Tak powinno być przynajmniej do popołudnia. Po południu do 25 stopni, a w słońcu nawet więcej zapowiadane.
0: Lato. Dzień dobry, lato. Dzień dobry, lato!

Mrozu nie ma miejsca jak dom. No tak, pełna zgoda. Ja mogę powiedzieć, nie ma miejsca jak nasze studio Radia Super FM, studio z widokiem na Szczecin. Ten Szczecin cały czas bardzo ładnie oświetlony słońcem, o tym mówiłem przed chwilą w prognozie pogody, a nie ma dzisiaj też miejsca jak szpargałek, można by powiedzieć. Galeria miejsc, w których są rzeczy no, z odzysku, tak się to ładnie mówi. Po prostu ktoś coś wyrzucił, a ktoś inny, pracownicy ekoportów szczecińskich po prostu te rzeczy znajdują, odrestaurują, wyczyszczą czasami i naprawdę mnóstwo pieniędzy można w ten sposób uzbierać, bo wszystkie pieniądze, które są zbierane właśnie ze szpargałka, trafiają do organizacji pomocy po prostu, albo do ludzi, którzy pomagają innym. Tak to działa. Przychodzi się do szpargałka, bierze się jakiś przedmiot, chce się za niego zapłacić i od razu się wpłaca bezpośrednio właśnie na te konta, a jest taka informacja, że dzisiaj kolejna edycja szpargałka, no i to ma być edycja wyjątkowa. Edycja, w której będzie tort, w której będzie świętowanie, bo pęknie całkiem okrągła kwota, konkretnie 500 000 złotych właśnie w ten sposób zbierane na pomoc potrzebującym. Także jakbyście chcieli do szpargałka się dzisiaj wybrać, to na Arkońskiej Ekoport można to zrobić od 10 do 17. Od razu mogę zapowiedzieć, że my tam będziemy, no bo fajnie by też sprawdzić, jak ten tort i to wszystko inne. Natomiast my teraz sprawdzimy, jaka muzyka w Radiu Super FM, Ellie Goulding, Dua Lipa, tak żeby się dobrze wstawało.

Radio Super FM, nasz poranek od rana i od razu sprawdzamy, co dzieje się w różnych miejscach naszego miasta, także w internecie, tym lokalnym internecie. Ostrzegacie się, informacja taka była jeszcze tak z godzinę temu. Internauci pisali w mediach społecznościowych, że był jakiś problem z tramwajami, ale ja szybciutko sprawdziłem na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Tam jest taka zakładka zakłócenia. No i w zakłóceniach na razie żadnych informacji na temat jakichś problemów z tramwajami nie ma, chociaż jakieś podwoływane kursy autobusów, na przykład 57 czy też 70, to musicie sobie posprawdzać, jeżeli rano teraz właśnie wybieracie się do pracy. No i też oczywiście muzyka, tak się zastanawiam, myślę, że to będzie idealne połączenie już za chwilę, bo tak, najpierw Michael Jackson, czyli można powiedzieć oryginał, klasyk, a później myślę, że współczesny Michael Jackson, czyli The Weeknd, który całkiem niedawno rozgrzał polską publiczność w Warszawie. Koncert The Weeknda, przyciągnięty tłum oczywiście na Stadionie Narodowym, PGE Narodowym, no i ponoć artysta był wręcz zachwycony, jak głośna była warszawska publiczność, czy też polska publiczność. Wiem, że też byli fani ze Szczecina, wiem, że byli fani z naszego radia, także posłuchajcie teraz tak, żeby się dobrze wstawało, żeby ta poranna kawa lepiej smakowała. Michael Jackson, a później The Weeknd.

0: I tak oto w tanecznym nastroju zbliżamy się do godziny 7:00. Za chwilę wiadomości w Radiu Super FM. Po 7:00, też o 7:30 od razu zapraszam, przygotuję wiadomości lokalne. Natomiast już teraz mogę zdradzić, że będzie o polskim Pogodno, polskim Osów, polskim Skolwin oraz polskim Gocław. Cóż to takiego właściwie jest? Otóż polskim to angielska nazwa polskiej żeglugi morskiej, szczecińskiego armatora, który właśnie poinformował o tym, że nowe statki, nowe klasy Szczecin Max, jednostki będą miały nazwy, no właśnie, Pogodno, Osów, Skolwin oraz Gocław, czyli dzielnice naszego miasta. Tak się oczywiście od razu zastanowiłem, a gdzie jest polskim Niebuszewo, gdzie jest polskim Prawobrzeże, polskim Bukowo, polskim Majowe, no ale cóż, miejmy nadzieję, że to kolejne statki, kolejne jednostki, które PŻTM wprowadzi do swojej floty, bo przecież jeszcze dużo tych dzielnic naszego miasta jest. Też się tak zastanowiłem, na przykład w jakimś takim kanale panamskim, gdzie one tam będą pływały, to w jakiej kolejności? Czy Osów przed Pogodnym, czy Skolwin przed Gocławiem? To jest dobre pytanie. Jak to wszystko wygląda? Zdaje się, że tak normalnie to najpierw jest Gocław, a później Skolwin. No ale zobaczymy, jak to będzie geograficznie wyglądało. Natomiast teraz zobaczymy, jedno jest pewne, za chwilę w Radiu Super FM wiadomości. Opowiemy także o pogodzie w naszym mieście. Jak widać, na ten moment wszystko wskazuje, że będzie ładnie, a też dzisiaj ważne zawody w Szczecinie. Memoriał Wiesława Maniaka, czyli memoriał lekkoatletyczny. Już wiemy, że jest full na trybunach, bo to jest ponad 1000 biletów wykupionych. O tym również będziemy mówili w Radiu Super FM. Mam nadzieję, że to się tam wybierzemy, na przykład rzucimy wam jakieś filmy. To dobry też moment, żeby zaprosić was, żebyście polubili facebookowy profil Radia Super FM. Także jesteśmy tutaj cały czas od rana. Budzimy. Już środa, no już bliżej niż dalej, no.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
1: Jest 7:00. Wiadomości Super FM.
3: Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto. Mgły, upały, burze. Sprawdzimy, co w najbliższym czasie w pogodzie, a także maksymalne ceny na stacjach paliw.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala. Może on wystarczyć do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę, przekazał Roman Giertych w telewizji publicznej, ujawniając jednocześnie, że jest adwokatem Krala. O szczegółach Maciej Kluczka.
5: Do tej pory w sprawie Zonda Krypto toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno w sprawie zaginięcia założyciela firmy, drugie w sprawie poszkodowanych klientów. Oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak.
6: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
5: Do tej złożonej sprawy dochodzi nowy wątek Radosława Pisiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego. Ten zaufany człowiek PiSu w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie nad nim parasola ochronnego.
3: Kolejny poranek z mgłami na północy kraju. Jeszcze 2 godziny ostrzeżenia pierwszego stopnia będzie obowiązywało na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w większości Podlasia oraz na krańcach północnych Mazowsza i Kujaw. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. A przed nami powrót upałów. Jutro oraz szczególnie w piątek gorąco zrobi się na południu i zachodzie w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk i Małopolskę po Przemyśl, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
7: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
3: Chwilę później, już w weekend, pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
7: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
3: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. Kolejna upalna fala dociera też do Włoch. 45 stopni, tyle może być już dziś w Apulii. Podobnie jak w Polsce, gorąco będzie zwłaszcza jutro i w piątek. W sumie od maja we Włoszech zanotowano już ponad 50 dni rekordowego ciepła. Smutna wiadomość. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. A Amerykańska piosenkarka country wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy. Przez wiele lat zajmowała się działalnością charytatywną. Parton odeszła po krótkiej walce z rakiem. Na koniec zaglądamy jeszcze na stację paliw, skąd dobre i te troszeczkę gorsze wieści dotyczące cen. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, benzyna 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 58 groszy za litr, to grosze więcej niż wczoraj. Benzyna 98 7,40 tu bez zmian, z kolei olej napędowy potaniał aż o 7 groszy na litrze i dziś kosztuje nie więcej niż 7,54.
4: Super FM. Pogoda.
0: No tak, słuchałem przed chwilą wiadomości o tej pogodowej apokalipsie w naszym kraju, a w Szczecinie bardzo przyjemnie. Znaczy teraz to przydadzą się jakieś bluzy, bo tak 14-15 stopni na termometrach, ale ładne słońce świeci i przynajmniej do popołudnia więcej chmur się nie powinno pojawić na niebie, to i od razu temperatura wzrośnie do przynajmniej 23-24, a w słońcu to nawet może i więcej się nagrzać, 25-26 stopni. Na kolejne dni tak sprawdzam, co tutaj w tych meteogramach. No 25 jutro zapowiada. Dane od piątku może rzeczywiście się chmurzyć, także jak w tej Polsce te upały to jedno, a my w Szczecinie, no takie całkiem przyjemne ciepło na koniec wakacji, no i też mnóstwo dobrej muzyki. Witamy poranek w Radio Super FM.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 7:00, zapraszamy bardzo serdecznie, już za kilkanaście minut informacje lokalne w Radiu Super FM, no a teraz sprawdźmy, cóż my tu mamy przygotowanego. Teddy Swims i Roxette, jedziemy dalej.
1: Lato, dzień dobry, lato.

0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: 200 zł do restauracji Clue do zdobycia na antenie Radia Super FM. Co trzeba zrobić? Trzeba odpowiedzieć, o jakie miejsce, czy o jaki symbol Szczecina chodzi. Po prostu szczecińskie miejsca odgadujemy na antenie Radia Super FM w te wakacje. 200 zł do restauracji Clue. Tak, to jest clue właśnie naszej zabawy w tym tygodniu. Dobrze, pierwsza wskazówka, pierwsza podpowiedź. W mieście jest ponad 100 takich rzeczy, miejsc, 100, ponad 100 takich lokalizacji. Te obiekty, które dzisiaj są odpowiedzią prawidłową na pytanie, są niebieskie, no i są symbolem miasta, jakby nie patrzeć, który dawniej miał ogromne znaczenie dla komfortu życia mieszkańców. 9-1, 2-4, 5-5, to będzie trudne, dzisiaj będzie trudno. 9-1, 2-4, 5-5. Ponad 100 jest ich rozsianych po mieście, totalnie rozsianych po mieście, no i mają niebieski kolor. 9-1, 2-4, 5-5, dzwońcie, poprawne odpowiedzi mają szansę na wejściówki, na zaproszenia do restauracji Clue.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: My oczywiście regularnie w Radiu Super FM mówimy o tej bieżącej sytuacji na ulicach miasta. Długie kolejki na szosie Stargardzkiej przed węzłem Kijewo. No i żeby dojechać do węzła Kijewo, wjechać do Szczecina w ogóle, no to będzie trzeba naprawdę postać. Chociaż nie no, w sumie już w Szczecinie jesteście. Minęliście znak Szczecin, przecież to Płonia, więc to już Szczecin. Ale jeżeli chodzi o węzeł Kijewo i dostanie się na prawo Brzeża, a co za tym idzie centrum, no to troszeczkę potrwa to dłużej. Myślę, że plus tych 5, 10, 15 minut to z pewnością z problemami na szosie Stargardzkiej w tej chwili w kierunku Prawobrzeża i centrum Szczecina i to jest jedyne problematyczne miejsce teraz w naszym mieście, poza tym jest spokojnie.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Korki, kolejki, tak jak mówiliśmy, na szosie Stargardzkiej w stronę węzła Kijewo, długie, kilometrowe ponad kolejki. Oczywiście więcej na ten temat także w wiadomościach Radia Super FM, ale w pomocy drogowej już o tym słyszeliście. Będziemy o tym jeszcze przypominać. Serwis informacyjny za nieco ponad minutę.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?

0: Kaflan 151, www.kaflando.pl.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
2: Andrzejku, to jest zapraszam i tak jak słyszeliście przed chwilą, roboty drogowe i mamy potężny korek aż do węzła Kijewo, czyli poranne utrudnienia w stronę miasta na szosie Stargardzkiej. Kłopoty mają także kierowcy w popołudniowym szczycie komunikacyjnym. To są prace związane z budową obwodnicy w tym miejscu. Uważajcie.
3: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
2: Pensje lekarzy, pielęgniarek i ratowników jednak wypłacone w całości, ale zakończono programy dla studentów, którzy uczyli się pomocy pielęgniarskiej oraz asystowali medykom, informuje Uniwersytecki Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Przypomnijmy, placówka ma problemy z płynnością finansową. To Radio Super FM dotarło do pisma, w którym dyrekcja informowała część pracowników o wypłacie pensji na raty. I chociaż tak się nie stanie, nie oznacza to jednak, że problemy finansowe zostały rozwiązane. Czytamy w komunikacie prasowym. Kolejny cytat. Sytuacja nadal pozostaje trudna i wymaga podejmowania niełatwych decyzji organizacyjnych. Czyli, jak wspomniano, jedną z nich jest zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej oraz asystenta lekarza, w ramach których praktyki odbywali studenci.
3: To są wiadomości w Radiu Super FM.
2: Na starcie ponad 200 zawodniczek i zawodników z 41 krajów na stadionie przy ulicy Litewskiej. Dzisiaj 9. lekkoatletyczny memoriał imienia Wiesława Maniaka. Biletów już nie ma, to będzie rekord frekwencji na trybunach tego obiektu. 10 konkurencji, a stawka w tym roku mocna, mówi wicemistrzyni Europy w sprincie na 100 metrów. Jedna z gwiazd meetingu Ewa Swoboda, która dziś zaprezentuje się szczecińskim kibicom.
4: Byłam tutaj w 2014 i prawdopodobnie w 2016, także wracam tutaj po 10 latach. Dobrze się biegało. Słyszałam, że się zmienił tartan. Obstawa też będzie mocna, więc będą mocne dziewczyny, szybkie dziewczyny, więc trzeba się postarać na ten ostatni start. Także miejmy nadzieję, że publiczność poniesie, stadion poniesie i zobaczymy, co to będzie.
2: Początek 9. memoriału imienia Wiesława Maniaka na stadionie przy ulicy Litewskiej o 16:30. Szczegółowy harmonogram, listy startowe oczywiście na stronie internetowej wydarzenia, a więcej sportu w Radiu Super FM oczywiście już teraz.
1: Super FM. Sport.
5: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Słowenię 3-0 i zapewniły sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Spotkanie ze Słowenkami to pierwszy jednak mecz, z którego Polki mogą być tak naprawdę zadowolone, mówi liderka naszej drużyny i zdobywczyni 24 punktów Magdalena Stysiak.
6: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
5: Stysiak pod nieobecność Aleksandry Szczygłowskiej pełni rolę kapitana zespołu. Przed Polkami dziś dzień przerwy, jutro i pojutrze najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami oraz Turczynkami. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem awansował do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Azerbejdżanu po dogrywce pokonał 5-2 HPL Berszewa. Do dogrywki i sensacji doszło w Lińcu. Tam 4 bramki różnicy. W 2 meczu odrobił Lask i wyeliminował Celtic Glasgow. To pierwszy awans Lask do fazy głównej Champions League. Spotkanie w Austrii poprowadził Szymon Marciniak, a awans przypieczętowało także norweskie Bodø/Glimt. Mistrz Norwegii po raz drugi ograł trzeci zespół holenderskiej Eredivisie NEC Nijmegen, tym razem 3-0. Na torze Malta w Poznaniu ruszają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Biało-czerwoni przystąpią do zawodów z dużymi nadziejami, licząc, że atut własnego toru i wsparcie kibiców pomogą im w walce o medale. Martyna Klat wraz z Anną Puławską w swoim rodzinnym mieście będzie bronić tytułu mistrzyni świata w K2 na 500 metrów.
7: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem, no i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
5: A do walki o medale przystąpią zawodnicy z blisko 80 krajów, a zawody ruszają punktualnie o 9.
1: Super FM. Pogoda.
8: Temperaturowo, pogodowo, dzisiaj chyba cieplej niż wczoraj. 12 stopni teraz, po południu 25, ale tak samo jak wczoraj. No rano może było trudno, ale potem już było bardzo dużo słońca i dzisiaj też bardzo słonecznie w Szczecinie. 24-25 stopni i bardzo podobnie będzie jutro, czyli w czwartek.
9: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Długie kolejki w Płoni, teraz w stronę węzła Kijewo, czyli żeby dostać się do Szczecina, są długie kolejki, są problemy. To pomoc drogowa w radiu Super FM, za 19 minut będzie godzina 8. No i mamy problemy na szosie Stargardzkiej na drodze krajowej numer 10. Chodzi oczywiście o skrzyżowanie w Płoni, ale też całą tę drogę dojazdową prawie że do samego węzła Kijewo. Tam kierowcy muszą stać i to wiąże się z utrudnieniami. Jeżeli możecie wybrać jakiekolwiek alternatywy o tej porze, nie jechać tamtędy, po prostu wybrać się innymi drogami, innymi relacjami, no to zalecamy na przykład, żeby przez Zdunowo pojechać Tczewską i dostać się na węzeł Dąbie, następnie no albo przez Dąbie, albo już autostradą A6 zjechać na węzeł Kijewo i od strony północnej na ten węzeł wjechać. Tak będzie zdecydowanie lepiej. A jeżeli chodzi o Szczecin, drogi dojazdowe już w centrum, to trasa Zamkowa, Most Długi czy Aleja Wojska Polskiego wyglądają naprawdę dobrze.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

Dawid Podsiadło w Radiu Super FM. Za 11 minut będzie godzina 8 w środę. Dzisiaj 26 dzień sierpnia, ostatnie dni wakacji. Dzień dobry. Miasto Szczecin wraca do poszukiwań sponsora tytularnego stadionu miejskiego w Szczecinie. Chodzi o stadion Pogoni, oczywiście ten stadion, no, otwarty w 2022 roku. Dalej nie ma sponsora tytularnego. Jest przestrzeń do promocji, do reklamy, no ale tego sponsora nie udaje się znaleźć. Dlaczego? Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, tłumaczy, że nie sprzedaje się nazwy stadionu za grosze. To znaczy, że rozumiem, że jest kwota jakaś, od której miasto Szczecin chce rozmawiać. Zainteresowane firmy na przestrzeni lat były, nie udało się tych rozmów sfinalizować. No i od września miasto ma zintensyfikować działania, żeby tego partnera, tego sponsora tytularnego stadionu Pogoni Szczecin znaleźć. No i żeby dzięki temu miasto Szczecin, bo to będą środki miasto Szczecin, żeby mogło dzięki temu zarobić. No wiemy, o co chodzi, żeby zwiększyć swoje wpływy. Natomiast do tej pory przez 3-4 lata sponsora nie ma, wpływów nie ma. Sami ocencie, czy to dobrze, czy to źle. No a my już nieraz mówiliśmy na antenie Radia Super FM, jaki powinien być ten sponsor, prawda? Że skoro nie ma, no to dajmy przestrzeń Pasztecikowi, innym markom szczecińskim, może co tydzień inny na przykład sponsor, albo na każdy mecz inny sponsor stadionu. No opcji jest mnóstwo.

0: To Calvin Harris na 5 minut przed godziną 8. Oczywiście słuchacie radia Super FM Szczecin. Najważniejsze informacje również drogowe. Paraliż w Płoni. No przez osiedle Płonia trudno dostać się do Szczecina teraz szosą stargardzką. Wszystko przez pracę drogowców przed węzłem Kijewo. Szukajcie alternatyw, jedźcie przez Zdunowo między innymi. No jeżeli już nie ma innej możliwości, no to Tczewską do węzła Dąbie. No i dalej można pojechać i Rydową, Goleniowską, a można też autostradą A6 zjechać na węzeł Kijewo od północy. No i w ten sposób dostać się na ulicę Struga. Innej opcji nie ma. Więcej będziemy mówić o tym po godzinie 8:00, już za chwilę wiadomości.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clou. Przyjdź do Clou na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clou. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
3: Reklama. Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko. Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: I po reklamie.
1: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
12: Mieszkańcy Krakowa domagają się konkretnej walki z piratami drogowymi. To było ostrzeżenie Kremla za chwilę o wizycie szefa CIA w Moskwie. Już wkrótce szybciej pendolino z Warszawy na południe Polski.
11: Super FM. Wiadomości.
12: Marcin Krzemiński. Po tragedii, w której zginęło małżeństwo, ich dziecko walczy o życie, mieszkańcy Krakowa mówią dość. Domagają się konkretnych działań, które powstrzymają niebezpieczną jazdę po mieście. Wczoraj kilkaset osób uczciło ofiary wypadku podczas godziny milczenia. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
13: Mieszkańcy przyszli ze zniczami na miejsce wypadku. Jak mówili, bezpieczeństwo pieszych nie może zależeć od przypadku.
14: Brakuje nam systemowego, konsekwentnego uspokajania ruchu i kontroli. Nie ma też systemowych działań typu szykany, progi zwalniające.
13: Miasto zapowiada zmiany. Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik twierdzi, że chociaż próg zwalniający na tej ulicy nie jest niezbędny, to wprowadzony zostanie.
15: Gdyby dzisiaj powiedzieć, że ich nie będziemy montować, mogłoby to być odebrane jako lekceważenie tego dramatu.
13: Mieszkańcy chcą, żeby Solna była początkiem szerszych zmian na krakowskich ulicach, które w kwestii wypadków przodują w statystykach.
12: Śmiertelny bilans upałów spowodowały tego lata w całej Europie co najmniej 35 tysięcy nadmiarowych zgonów, pisze brytyjski Guardian. Gazeta podaje, że to niepełne dane z połowy kontynentu. Dotyczą 4 rekordowych fal upałów, nie obejmują całego sierpnia. Prawdopodobnie chodziło o ostrzeżenie Kremla. To ustalenia dziennika Wall Street Journal na temat możliwego celu niespodziewanej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Według dziennikarzy tematem rozmów mogły być plany rosyjskiej mobilizacji lub prowokacji przeciwko państwom NATO. Cezary Jaszczyk.
16: Spotkanie mogło mieć na celu zakomunikowanie Moskwie, że Stany Zjednoczone wiedzą o jej planach i delikatnie ujmując, radzą, by nie wprowadzała ich w życie. O takim scenariuszu mówi była ważna urzędniczka amerykańskiego wywiadu. Waszyngton już raz zdecydował się na taki ruch, kilka miesięcy przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale to tylko jedna z wersji. Ani Amerykanie, ani Rosjanie nie wydali oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, przekazał jedynie, że wizyta dotyczyła kontaktów między agencjami wywiadowczymi obu krajów.
12: Pojawiają się spekulacje, że mogło chodzić o sprawy związane z Iranem. Zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim postawił europosłowi Grzegorzowi Braunowi prokurator IPN-u. Lider Konfederacji Korony Polskiej dwukrotnie zakwestionował istnienie komór gazowych w byłym obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz wykorzystania ich do masowego zabijania więźniów. Braun nie przyznał się do winy, nie wycofał się też ze swoich wypowiedzi. Grozi mu grzywna lub do 3 lat więzienia. 250 km na godzinę osiągnęło pendolino podczas testów na centralnej magistrali kolejowej. Od przyszłego roku pociągi mogą jeździć tam szybciej, mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
17: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim systemów bezpieczeństwa do tego, żeby taki ruch był realizowany już nie w postaci jednorazowych rekordów, ale codziennego transportu.
12: Przejazd z Warszawy do Krakowa i Katowic może być krótszy nawet to 25 minut.
11: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj po południu w Szczecinie 24 stopnie. Jutro w Szczecinie nawet jeszcze cieplej, 26. Słonecznie, bez opadów deszczu. Aktualnie termometry pokazują 13 kresek.
5: Lato. Dzień dobry, lato.
18: Lato.
0: Jestem wam winny tę drugą wskazówkę w porannej zabawie Radia Super FM, czyli już za chwilę będę podpowiadać. Jeżeli ktoś nie słyszał pierwszej, tym bardziej zachęcam, żeby być blisko radia. Jennifer Lopez zaśpiewa jeszcze przed naszą zabawą, ale najpierw wątki lokalne, The Police. Nie chodzi o policję, tylko bardziej chodzi mi o zapis, że The Police oczywiście.
5: Dzień dobry, lato.

0: wakacje z radiem Super FM.
1: Story. Loka.

0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: W naszym mieście w Szczecinie jest ponad 100 takich obiektów i to one są odpowiedzią na poranną zabawę w Radiu Super FM. 12 minut po godzinie 8, 200 zł do restauracji Clue do zdobycia w hotelu Park. Warto, w pięknym anturażu można zabrać kogoś ze sobą i spędzić czas właśnie w restauracji Clue. Tak, ja o konkursach, dlatego mi te konkursy w głowie tylko. No dlatego, że przecież mamy dla was nagrody do zdobycia, do zgarnięcia. Trzeba po prostu odgadnąć, o co chodzi. Jaki to symbol miasta. A jest to symbol miasta, niewątpliwie. No ponad 100 takich obiektów w Szczecinie. Na przykład na rynku siennym jest takie coś. No nie mogę powiedzieć dokładnie co, no bo jeżeli powiem, to już was bezpośrednio nakieruję na odpowiedź, a tego zrobić nie mogę. Nie mogę. Więc myślę, że to jest dobra podpowiedź. Co tam jeszcze jest? Gryf jest na tym obiekcie. O który pytam. Gryf tam jest, symbol stolicy Pomorza Zachodniego. No myślę, że już bardziej, mocniej nakierować nie mogę. 91 2 4 5 5. Dzwońcie. Dzwonicie. Widzę, że dzwonicie, ale dzwońcie więcej. Ostatnie dni wakacji, ostatnie dni porannej zabawy w Radiu Super FM. 91 2 4 5 5.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Cały czas kierowcy stoją w Płoni, w drodze do węzła Kijewo. To jest najpoważniejsze utrudnienie o tej porze w Szczecinie. Tam przynajmniej kilkanaście minut trzeba stracić w kolejkach, żeby dostać się na węzeł Kijewo, a jeszcze żeby do centrum dojechać, to już w ogóle. Także z problemami w Płoni, oczywiście na szosie Stargardzkiej, chodzi o drogę krajową numer 10. Te relacje od Stargardu lepiej będzie już pojechać nawet przez Zdunowo, czyli ulicą Tczewską do węzła Dąbie, no i dalej przez Dąbie, albo po prostu autostradą A6 do węzła Kijewo wjechać od północy, a na lewobrzeżu Szczecina teraz poważnych utrudnień nie ma. Miejmy nadzieję, że tak będzie przez cały poranek. Będziemy to aktualizować między innymi w następnej pomocy drogowej, czyli punktualnie równo za 20 minut.
0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl

Wiadomości w Radiu Super FM. Tak jest, serwis informacyjny 8:30, Andrzej Kutys. No i szczegóły o tych najważniejszych doniesieniach z naszego miasta.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
4: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię Twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
7: Andrzej Kutys, zapraszam. Ulica, którą widzimy z okien naszej redakcji. Informacja dla pasażerów od szczecińskiego zarządu dróg. Godziny 11-12.30 dzisiaj. Z powodów technicznych zamknięta ulica Roosevelta w Szczecinie. W związku z tym zmienią się trasy kursowania autobusów linii C58, 59, 68, 101 i 107. Tu od 11 do 13 pasażerowie muszą się przygotować na czasowe wyłączenie z obsługi części przystanków plac Rodła, informuje zarząd dróg. Dodajmy też, że cały czas zakorkowany jest wjazd do Szczecina szosą Stargardzką. Auta stoją także już w Płoni przed skrzyżowaniem na ulicy Przyszłości.
0: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
7: Polsteam Pogodno, Polsteam Osów, Polsteam Skolwin oraz Polsteam Gocław. To cztery nazwy nowych statków polskiej żeglugi morskiej, które od 2028 roku będą pływać dla szczecińskiego armatora. Nazwy ostatnich dwóch masowców to ukłon w stronę północnych dzielnic Szczecina, znanych ze swojej portowo-stoczniowej działalności, opowiada rzecznik prasowy grupy PŻM Krzysztof Gogol.
8: 45-tysięczniki z nazwami szczecińskich dzielnic będą klasycznymi masowcami do przewozu takich ładunków jak zboże.

0: czy nawozy sztuczne będą miały wymiary 190 metrów długości, około 32 metrów szerokości oraz 10-80 metra maksymalnego zanurzenia.
1: Nowe statki powstaną w chińskiej stoczni Weihai. Odbiór pierwszego z nich zaplanowano na styczeń 2028 roku.
2: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Charytatywny mecz piłkarski, z którego prawie cały dochód trafi na leczenie legendy Pogoni Szczecin Roberta Dymkowskiego. Duma Pomorza ogłosiła w swoich mediach społecznościowych, że 26 września w meczu dla Dymka 2-0 zmierzy się z włoskim Udinese, które prowadzi zresztą były trener portowców Kostar Niajić. Przypomnijmy, Robert Dymkowski w barwach Pogoni Szczecin rozegrał ponad 250 meczów, a od 2023 roku zmaga się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Na rzecz byłego napastnika Pogoni trafi prawie cały dochód z biletów. 50 zł z każdej koszulki meczowej zakupionej w dniu tego spotkania. Będą też specjalne licytacje. Mecz dla Dymka 2-0 zaplanowany jest na sobotę 26 września na 18:00. A już teraz w Radiu Super FM wiadomości o sporcie.
3: Super FM. Sport.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kamil Grabara, oficjalnie zawodnikiem Juventusu. Bramkarz reprezentacji Polski trafił do Turynu z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Już miał jednak okazję przywitać się z kibicami.
5: Hi, Bianco Neris.
4: Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Do zobaczenia na stadionie. Włodarze starej damy zapłacili za Polaka zaledwie 500 000 euro, ale jeżeli ten przedłuży kontrakt, to dopłacą kolejne 11,5 miliona. Kamil Grabara jest czwartym Polakiem w historii Juve po Zbigniewie Bońku, Wojciechu Szczęstym, a także Arkadiuszu Miliku, który aktualnie gra w zespole. Z czwórki Polaków startujących w kwalifikacjach do turnieju głównego US Open pozostała już tylko połowa. Zwycięstwo odniosła debiutująca w imprezie tej rangi Martyna Kubka, pokonując w trzech setach reprezentującą Stany Zjednoczone Anikę Pęcikową 6-7, 6-4 i 6-2. Sukcesu sprzed 2 lat nie powtórzy za to Max Kaśnikowski, żegna się bowiem z Nowym Jorkiem już w pierwszej rundzie eliminacji. Do US Open w meksykańskim Monterrey formę szlifuje Maja Chwalińska. Polka zagrała w meczu deblowym wraz z Austriaczką Sinią Kraus, pokonując belgijsko-rosyjski duet Megali Kempfen i Aleksandrę Panową 1-6, 6-3 i 10-8. Przed Polką jeszcze mecze singlowe, a tam czeka już Amerykanka Alicia Parks. To sporo grania jak przed wielkim szlemem, mówi Michał Gawłowski, były mistrz Polski, a obecnie tenisowy trener.
6: Zastanowiłbym się, czy ten debel jest konieczny, bo to jednak później na US Open gdzieś można za to karę zapłacić, że tych meczów w krótkim odstępie czasu mogło być trochę za dużo, ale ja zawsze powtarzam, tam są trenerzy na miejscu.
4: A Chwalińska w meksykańskim turnieju rozstawiona jest z numerem 3. Tadej Pogaczar po samotnej 50-kilometrowej ucieczce wygrał 4. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Słoweniec powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej. Pogaczar jest także liderem w klasyfikacjach punktowej oraz górskiej.
3: Super FM. Pogoda.
7: 24 stopnie dzisiaj po południu w Szczecinie, 26 jutro, słonecznie zarówno dzisiaj, jak i jutro, bez opadów deszczu. Dobrze dzieje się w Szczecinie pogodowo, to zdecydowanie.
8: Lato. Dzień dobry, lato.

0: właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Zaglądamy na ulicę Szczecina i od razu przenosimy się na prawobrzeże. Oczywiście stoi szosa Stargardzka, stoi skrzyżowanie w Płoni, tam utrudnienia od rana. No i niestety trzeba liczyć się z poważnym zatorem i z czasem oczekiwania. Niestety, przed węzłem Kijewo w drodze do Szczecina, drogą krajową numer 10, alternatywą pewnie będzie przejazd przez Zdunowo, Dąbie dalej, albo od północy na węzeł Kijewo, oczywiście autostradą A6. Tam nie ma kolejek, tam nie ma utrudnień. Dalej do centrum to już jedziemy raz, dwa i ulicą Struga, i Gdańską, i Estakadą Pomorską. Na pewno zdecydowanie lepiej niż szosą Stargardzką. Jeżeli chodzi o południe, to tutaj Mieszka pierwszego rondo Hakena, Uniwersyteckie, kolejek nie ma. Na Gumieńcach też jest przyzwoicie. No tylko ta szosa Stargardzka daje się we znaki kierowcom i raczej zbyt szybko ta sytuacja nie minie.
0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.

Future Funk, czyli Message in the Bubble w Super FM. Za 11 minut będzie godzina 9. Uważajcie teraz. Teraz przestańcie robić wszystko, co robicie, bo to jest turbo ważna informacja. Naprawdę, serio, nie uwierzycie w to, co się wydarzyło. Zaskakujące wyniki rankingu, który co roku publikuje Business Insider Polska. Wynika z niego, że po analizie 6 kategorii punktowanych Szczecin okazał się najlepszym miastem do życia w Polsce. Tak, jesteśmy najlepsi. Najlepsi w Polsce, wyobraźcie sobie, po prostu reszta Polski dowiaduje się tego, co my wiemy już od dawna, że w Szczecinie jest super. Tak, jeżeli chodzi o okazało się, że wyprzedziliśmy Kraków, Wrocław, Warszawę, Poznań i inne miasta. Lublin, który wygrał rok temu. Nasze miasto awansowało o 8 miejsc w stosunku do poprzedniego roku. No i pochwalić się możemy nie tylko jednymi z najniższych w Polsce cenami mieszkań, ale także dobrym dostępem do ochrony zdrowia czy bezpieczeństwem na ulicach. No oczywiście to w porównaniu z innymi miastami w Polsce, w tym samym kraju. Wiadomo, o co chodzi. Natomiast jesteśmy najlepsi. Najlepsi to jesteśmy my. No aż jeszcze raz musimy sobie pobić brawo.

0: 4 minuty zostały do godziny 9. No kto by pomyślał, że w Szczecinie się żyje najlepiej w Polsce, prawda? My to wiedzieliśmy już od lat. My żyjemy tym, że w Szczecinie się żyje najlepiej w Polsce od lat. No a Polska się dowiaduje dopiero o tym. Tak, mówiliśmy o tym w tej godzinie, o tym raporcie rankingu Business Insider Polska, nowym rankingu, który mówi o tym, że jesteśmy liderem w Polsce. Wyprzedzamy i Kraków, i Wrocław, i Warszawę, i Poznań, i Lublin, który rok temu wygrał. U nas jest podobno najlepiej. 3 minuty zostały do godziny 9, za chwilę wiadomości, a po 9, no jako że w Szczecinie się żyje najlepiej w Polsce, no to codziennie są konkursy, gry, zabawy do wygrania. My tak sobie rozdajemy upominki w tym Szczecinie. I nie inaczej jest na antenie Radia Super FM. Po 9 rozwiązanie porannej zabawy. U nas 200 do restauracji Clue. Ktoś dostanie. Pytanie kto? Powiemy o tym po 9.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj Radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. Eobuwie, wie.
9: I po reklamie.
10: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
11: Żubr poturbował ciężarną francuskę, za chwilę o jej stanie zdrowia. Kolejne ofiary wypoczynku nad wodą, kolejne apele policji, a w Belgii masowe zatrucie salmonellą po zjedzeniu jajek.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzemiński nadal w szpitalu w Giżycku, ale życiu jej i dziecka nic nie grozi. Ranna po ataku żubra w Puszczy Boreckiej kobieta w 16 tygodniu ciąży. 38-latka ma złamanie w okolicach miednicy. Do ataku doszło nagle, gdy kobieta z mężem spacerowała poboczem drogi, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
12: Ten żubr według relacji tych osób był zaniepokojony już jakby od początku. Wbiegł samoistnie na jezdnię, jednocześnie poturbował kobietę.
11: Jak mówią leśnicy, żubry mają obecnie okres godowy i mogą one z tego powodu być agresywne. Policja apeluje o rozwagę nad wodą. Minionej doby utonęły dwie osoby, od 1 czerwca już 147. Woda to żywioł, chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypominają funkcjonariusze na platformie X. Podstawowe od lat niezmienne zasady to kąpmy się tam, gdzie to dozwolone. Skaczmy, jeśli znamy głębokość wody i wiemy, co się w niej znajduje. Alkohol to zawsze złe rozwiązanie, a dzieci nie powinny się kąpać bez nadzoru dorosłych. Co najmniej 306 osób w Belgii zakaziło się salmonellą po spożyciu jaj pochodzących z jednej z ferm drobiu we Flandrii. To doniesienia belgijskiej agencji do spraw bezpieczeństwa żywności. Zdaniem mediów skażone jaja mogły trafić również do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. Tygodnik La Nouvelle Tribune uspokaja. Z jego informacji wynika, że skażone jaja wycofano z obrotu także w Europie. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu myślenickiego w Małopolsce między godziną 10 a 12. To ćwiczenia zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało mieszkańcom SMS-owy alert. Tego typu afery w przeszłości wywracały rządy. Jestem ciekaw, jak sprawa Zonda Krypto zakończy się dla wielu polityków, mówi Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Jego zdaniem afera Zonda Krypto pokazuje niedoskonałość polskich przepisów o relacjach polityków z biznesem.
13: W kontekście takiej jawności życia publicznego, działania różnych fundacji, fundacyjek i możliwości pośredniego lub bezpośredniego wpływania na przykład na proces stanowienia prawa,
11: według Rosatiego istotne w tym kontekście są nowe doniesienia mediów o spotkaniu posła PiS Michała Moskala z prezesem Zonda Krypto na hiszpańskiej Ibizie. Polityk w połowie zeszłego roku miał zabiegać u Przemysława Krala o finansowe wsparcie konferencji organizowanej przez swoją fundację. Razem silniej, nie dla wszystkich. Z sondażu Instytutu Polster wynika, że gdyby w wyborach do Sejmu starły się dwie koalicje, to 55% Polaków oddałoby głos na blok wyborczy Koalicja Obywatelska, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum i Partia Razem. Z kolei 43% zagłosowałoby na koalicję PiS-u, obu Konfederacji i Rozwoju Plus.
9: Super FM. Pogoda.
14: Ciepło, cieplej, coraz cieplej w Szczecinie. Dzisiaj zdecydowanie ciepło, 24 stopnie, jutro 26. Piękne słońce, okulary przeciwsłoneczne na podorędziu, parasole też można mieć, no ale takie, które będą chronić was, nas przed promieniami, bo od deszczu to zdecydowanie się nie przydadzą.
15: Lato. Dzień dobry, lato.
16: Lato.
15: Super FM.
14: 4 minuty po godzinie 9:00. Witam serdecznie. Antena Radia Super FM, poranny program. Ależ się dzieje. No, dzieje się zdecydowanie i będzie się dziać, bo rozwiązanie porannej zabawy w Super FM za moment, tak naprawdę za chwil kilka, 8, 11, może 12 minut i już będziemy wiedzieć, jaka jest poprawna odpowiedź, kto wygrał 200 zł do restauracji Clue w hotelu Park, a to jest wyjątkowe miejsce i tam warto pójść.
15: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: No myślę, że dzisiaj nie było takie łatwe zadanie, że ta zagadka była dosyć trudna. Dzień dobry, witajcie. Oczywiście poranna zabawa Radia Super FM po godzinie 9 i jej rozwiązanie. Mówiłem, że są niebieskie. Mówiłem, że jest ich około setka w Szczecinie. Nie dodawałem tego, co prawda, bo myślałem, że za bardzo was nakieruję, no ale 28 z nich jest zabytkowych. No i dzwoniliście, odpowiadaliście, o co może chodzić, o jaki element naszej przestrzeni miejskiej, no taki związany ze Szczecinem. 9-1, 2-4, 5-5, odpowiedzi były różne.
3: Dzień dobry, to Agnieszka z Szczecina. Myślę, że chodzi dzisiaj o mozaiki. Sprawiasz?
2: Mozaiki nie. No mozaiki mają różne kolory siłą rzeczy, prawda? A tutaj no, taki mocny jest związek z kolorem niebieskim. Czy ja coś jeszcze wam podpowiadałem? Chyba nie mówiłem. Dodać mogę jeszcze, a nie, może najpierw prawidłowa odpowiedź. 9-1-2-4-5-5. Słuchamy.
4: Dzień dobry, w sprawie konkursu. Moim zdaniem chodzi o pompy wody, które są rozsiane po całym Szczecinie. Panie Przemek ze Szczecina, kiedy?
2: Tak jest! Przemek ze Szczecina. Rozwalił temat oczywiście. Przemku, gratulacje. Tak, chodzi o pompy, no potocznie zwane berlinkami, ze względu na to swoje podobieństwo do pomp w Berlinie. Tamte mają oczywiście niedźwiedzia na sobie wizerunek, a nasze mają szczecińskiego gryfa. Dzisiaj chodziło o pompy, w środę. O co będzie chodzić jutro? O co pojutrze? Jeszcze w środę i czwartek rozdajemy wejściówki, zaproszenia, vouchery o wartości 200 złotych do restauracji Clue. Dlatego słuchamy Radia Super FM po godzinie 7 i po 8, no i bierzemy udział w porannej zabawie. A Przemkowi gratulujemy.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50%. Taniej, a lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
12: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Skończył się poranny szczyt komunikacyjny, ale nie skończyły się problemy kierowców wjeżdżających do Szczecina Krajową 10 oraz od strony Płoni ulicą Przyszłości. Wciąż jeszcze duża kolejka aut od skrzyżowania we wspomnianej Płoni i dalej na szosie Stargardzkiej do węzła Kijewo. Tam, przypomnijmy, trwają prace związane z budową obwodnicy Płoni. Już wcześniej były zapowiadane związane z tym utrudnienia na różnych zresztą odcinkach obecnego wjazdu do Szczecina.
13: To są wiadomości w radiu Super FM.
12: Od lat można tam kupić rzeczy z odzysku, w szpargałku, rzeczy oddane przez innych, które odnawiają pracownicy ekoportu, a każda złotówka ze sprzedaży trafia na cele charytatywne. Dziś kwota ma przekroczyć 500 000, mówi Paulina Łądka z Urzędu Miasta.
14: W środę dokonana zostanie historyczna wpłata, dzięki której przekroczona zostanie kwota 500 tysięcy złotych. Z tej okazji dla klientów i gości szpargałka przygotowaliśmy kilka niespodzianek, m.in. tort i drobne upominki.
12: Galeria Szpargałek to ekoport przy ulicy Arkońskiej już za niespełna pół godziny, bo od 10 do 17 dzisiaj.
13: Więcej na stronie super.fm.
12: Dotychczas dokument był bezterminowy, zasady się zmieniły i urzędnicy przypominają, że społeczni opiekunowie kotów wolnożyjących muszą złożyć wniosek o wydanie nowego zaświadczenia do końca tego miesiąca. Oprócz dostępu do pomocy weterynaryjnej dla ich podopiecznych, karmy dla zwierząt czy zimowych domków, takie osoby mają również obowiązki. Jak czytamy, to m.in. ograniczanie liczebności populacji kotów wolnożyjących, czyli ich sterylizacja, utrzymywanie czystości w miejscu dokarmiania oraz organizowanie schronień dla zwierząt.
11: Super FM. Sport.
15: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To była w końcu taka gra, na którą czekaliśmy, mówiła po meczu Polek ze Słowenkami liderka zespołu Magdalena Stysiak. Polki w swoim trzecim meczu na Mistrzostwach Europy odniosły trzecie zwycięstwo, pokonując w niezłym stylu Słowenię w setach do 14, 26 oraz 18. Środa jest dniem wolnym dla Polek, które na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Niemkami, to w czwartek o 15 i z Turczynkami w piątek o 18. Las Klin, Bodo Glimt oraz Sabach Baku, w którym gra Tymoteusz

0: do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne 4 mecze. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu padł remis 1-1, dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Bo moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Kwestia awansu do Ligi Mistrzów w dzisiejszych meczach pozostaje otwarta, bowiem we wszystkich spotkaniach tydzień temu padły remisy. Znamy już komplet półfinalistów turnieju gry mieszanej podczas US Open. W walce o tytuł pozostały 4 pary, ale w żadnej z nich nie ma zawodnika specjalizującego się w deblu. Turniej w Nowym Jorku można uznać za sensacyjny. Odpadli obrońcy tytułu Włosi Sara Rani i Andrea Vavasori, a także rozstawieni z jedynką Aryna Sabalenka z Nowakiem Dziokowiczem. I tak o finał powalczą Elina Svitolina i Gael Monfils z Belindą Bencic i Flaviem Kobollim. W drugim półfinale kibice zobaczą starcie czesko rosyjskie. Karolina Muchowa i Jakub Mężik zmierzą się z Mirą Andrzejewą i Andrzejem Rublowem. Półfinały oraz finał zaplanowane są na najbliższą noc.
1: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu. Wakacje w mieście z radiem Super FM.
3: Na zegarach już po 9:30, przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, jakie atrakcje czekają na Was w te ostatnie dni wakacji w Szczecinie. Już o 12:00 Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Goleniowskiej zaprasza na kolejne zajęcia z cyklu Roztańczony Senior. To świetna okazja, by zadbać o sprawność, dobrą energię i nauczyć się prostych choreografii w tańcu liniowym. W tym przypadku partner nie jest potrzebny, a wystarczą wygodne buty i butelka wody. Ostatnie bilety w cenie 10 zł znajdziecie m.in. na stronie internetowej MOK-u. Z kolei o 13:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 7 ruszają kreatywne warsztaty sitodruku domowym sposobem. Dzieci od 6 roku życia będą mogły od A do Z stworzyć i nadrukować swój własny, unikalny wzór. Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona, warto więc zapisać się na miejscu lub telefonicznie. Jeśli jednak szukacie czegoś innego, to zostańcie z nami, bo to nie ostatnie wakacyjne wiadomości na naszej antenie.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
6: No i co? I mamy słońce, i mamy bezchmurne niebo, i na taką aurę czekaliśmy, taką mamy. Dzisiaj maksymalnie do 24, aktualnie 17. Na kąpieliskach powiewają z radością białe flagi. Te zobaczycie na kąpielisku Dąbie, Dziewoklicz czy Zieleniewo nad jeziorem Miedwie. Czerwona w Stepnicy i Trzebieży ze względu na zachwit sinic. A nad Bałtykiem do 21 kresek. Temperatura morza od 19 do 20. Wiatr umiarkowany. W ciągu dnia przechodzący porywisty. Warto śledzić komunikaty ratowników.
5: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Dzisiaj po południu na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Litewskiej w Szczecinie memoriał Wiesława Maniaka. No i podczas tego wydarzenia wystąpi świeżo upieczona wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów z Birmingham, Ewa Swoboda. Tak się składa, że wczoraj z Ewą rozmawiałem, no i pytałem jej o to, bo ostatni raz podobno startowała w Szczecinie 10 lat temu. No i pytałem, czy przez tę dekadę nie było żadnej okazji, żeby w Szczecinie chociaż na chwilę się pojawić.
1: No gdzie tu po drodze? Jakby mega mi się tutaj podoba. Jakby nie pamiętam tego, jak to wyglądało 10 lat temu. Jest fajnie zielono. Ludzie jak na razie też mili, których spotkałam.
0: Jak na razie.
1: Jak na razie. No wiadomo, zawsze tam się wyjątki zdarzają, ale mega mi się tutaj podoba. I no przejazdem jakoś tak nie po drodze.
0: Ja ci dam nie po drodze. Mam nadzieję, że po tym występie w Szczecinie od dzisiaj już będzie po drodze i że ta obecność Ewy podczas lekkoatletycznych wydarzeń w naszym mieście będzie standardem.

0: To był poranny, letni, wakacyjny, przypominam, cały czas są wakacje, wakacyjny program w Radiu Super FM. I taki będzie jutro, taki będzie w piątek, ba, taki będzie nawet w poniedziałek, bo w poniedziałek 31 sierpnia, w poniedziałek jeszcze są wakacje. To będzie przyjemny poniedziałek jeszcze, moi drodzy. W poniedziałek podwójne przyjemności, bo finałów, jeżeli chodzi o poranną zabawę w Radiu Super FM. Wielka nagroda, rejs do Szwecji od Unity Line w obie strony do zdobycia. Nie wiem, dlaczego tak dodaję, że to w obie strony. No to chyba takie oczywiste, prawda, że jak was już wyślemy do Szwecji, no to też damy wam możliwość, żebyście z tej Szwecji do Polski wrócili. Będziemy o tym mówić, będziemy o tym przypominać, a za środę dziękuję wam, Bartek Czetowicz. Przed nami wiadomości o godzinie 10.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.
3: Jest 10. Wiadomości Super FM.
4: Dorosłość z długami, za chwilę o zobowiązaniach młodych Polaków, potem atak na taksówkarza ze wschodnim akcentem we Wrocławiu i polityczne konkurowanie o młodych wyborców. Ruszają imprezy prezydenta Warszawy i prezydenta Polski.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 na 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitoru.
5: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
4: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Kolejny atak na tle narodowościowym. W rękach wrocławskiej policji jest już 23-latek, któremu nie spodobał się wschodni akcent taksówkarza z Białorusi. Zaczął 66-latka obrażać.
6: Na tym jednak agresor nie poprzestał i uderzył szklaną butelką w głowę kierowcy.
4: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Agresor uciekł, ale szybko ustalono jego tożsamość i teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kanada nie ulega Donaldowi Trumpowi i wprowadza cła odwetowe na amerykańskie towary. Wejdą w życie za niecałe 2 tygodnie. Jakie towary obejmą, o tym Tomasz Orchowski.
7: Kanadyjskie obostrzenia mają objąć ponad 700 towarów. To bardzo szeroki katalog, jak wylicza BBC, od stali po meble, świeżego tuńczyka czy bawełniane koszulki. W sumie cła będą dotyczyć produktów o wartości 20 miliardów dolarów. Zgodnie z ogłoszoną przez odstawę zasadą dolar za dolara, od soboty obowiązują amerykańskie cła. To bezprecedensowe wyzwanie, przyznaje kanadyjski minister finansów François-Philippe Champagne. Kanadyjczycy sprostają temu wyzwaniu. Będziemy wspierać naszych pracowników, nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł wszelkimi niezbędnymi środkami tak długo, jak będzie to konieczne. Odstawa przeznaczy 7,5 miliarda kanadyjskich dolarów na pomoc krajowym firmom dotkniętym amerykańskimi sankcjami i ograniczenie w nich zwolnień.
4: Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla w turnieju w meksykańskim Monterrey. To dzięki wygranej z Rosjanką Aleksandrą Panową i Belgijką Magali Kempen. Kolejnymi rywalkami Polki i Austriaczki będą Chinka Infan Shi i Australijka Maya Joint. Za godzinę po roku przerwy w Olsztynie startuje kampus Polska Przyszłości. Adresowana do młodych impreza Rafała Trzaskowskiego ma jednak tym razem konkurenta, bo w tym samym czasie swoje wydarzenie organizuje w prezydenckiej rezydencji w Juracie Karol Nawrocki. I również zapraszam młodych do rozmowy o Polsce. Szczegóły spotkań znajdziecie na dedykowanych im stronach w sieci i profilach w mediach społecznościowych.
3: Na lato.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM jesteśmy w Ekoporcie przy ulicy Arkońskiej. Jeszcze czekamy na tę symboliczną chwilę. Dziś Galeria Szpargałek ma przekroczyć 500 000 zł uzbieranych na cele charytatywne. Powiedzmy, w Szpargałku już od kilku lat można kupić przedmioty, jak ktoś mówi, z odzysku, takie jak szkło, porcelana, zabawki, sprzęt sportowy, a nawet większe sprzęty domowe czy meble. Wszystkie z jakiegoś powodu trafiły do ekoportów, a ich pracownicy przerobili je i wystawili na sprzedaż. No i potem mieszkańcy naszego miasta przychodzą do Szpargałka, tak jak dzisiaj możecie zobaczyć na Facebooku Radia Super FM, tutaj już jest niezła kolejka, wybierają sobie rzecz, którą chcieliby wziąć do domu, a określoną przez pracowników kwotę muszą wpłacić na jeden ze wskazanych celów charytatywnych. No i właśnie, tak będzie również dzisiaj. Galeria Szpargałek miała być otwarta od 10, no ale w związku z tym przekroczeniem 500 000 jeszcze czekamy, trwa jeszcze część oficjalna, no i czekamy też na tę jubileuszową wpłatę. Z tego co się dowiedziałem, brakuje około 250 zł do tej magicznej bariery, no i jak ją przekroczymy, no to też przygotowano dla mieszkańców taki torcik, jakieś upominki, także na pewno warto gdzieś tutaj w okolicach Szpargałka się kręcić, no i może warto przyjść tutaj w miarę szybko, no bo tak jak mówię, kolejka tutaj jest niesamowita i nie wiadomo, czy jak przyjdziecie nieco później, no to jeszcze coś tutaj zostanie, ale możecie przyjść później, no bo przecież Szpargałek dzisiaj, podobnie jak zawsze, otwarty będzie do godziny 17.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Reklama.
3: Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
4: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię Twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców.

0: Na Łasztowni. Wieczorem Bałtycki Port Kultury wypełnił dźwięki Baltic Neopolis Orkiestry i jej muzycznych przyjaciół. Będzie klasycznie, ale z niespodziankami, energią i letnim luzem. To ma być wieczór muzyki, spotkań i wspólnego świętowania. Taki, który pozwoli jeszcze na chwilę zatrzymać wakacje, zanim na dobre wrócicie do codzienności. Muzyka, historia i niezwykła sceneria. W najbliższy weekend w Dobrej koło Nowogardu odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Dwa Zamki, organizowanego przez Operę na Zamku w Szczecinie i Dom Kultury w Dobrej. W piątek festiwal rozpocznie koncert w kościele Świętej Klary. O 19:00 wystąpi tam chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Ryszarda Handke, któremu towarzyszyć będą muzycy Opery na Zamku i organista Jakub Lewioda. Dzień później wydarzenia przeniosą się do ruin średniowiecznego zamku w Dobrej. Będzie tam historyczny jarmark z udziałem rzemieślników i rekonstruktorów. Wieczorem rozpocznie się finał festiwalu. Gala operowa. Drzwi do zamku, drzwi do baśni. Na scenie wystąpią soliści oraz Orkiestra Opery na Zamku w Szczecinie pod batutą Kuby Wnuka. W programie będą m.in. arie i sceny z oper Verdiego, Pucciniego, Dionizettiego, Moniuszki i Webera. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Jesteśmy w Factory Resort w hotelu z 1885 roku, koło Brzeskim hotelu. Jest ze mną pan Paweł Piątek, dyrektor do spraw medycznych hotelu. Panie Pawle, tu mnie strzyka, tam mnie boli. Po co się jedzie do Kołobrzegu, żeby doprowadzić swoje ciało do porządku? Co mi pan poleci? No te strzykania, bóle, wszystkie niezręczności zdrowotne.
2: Dzień dobry, tak. W naszym resorcie mamy do dyspozycji dla naszych gości, dla naszych kuracjuszy bazę rehabilitacji, bazę fizjoterapii, gdzie znajdują się gabinety fizykoterapii, gabinety balneoterapii, wykonujemy także masaże lecznicze, mamy do dyspozycji salę do gimnastyki indywidualnej, salę do gimnastyki zbiorowej. Schorzenia, jakie możemy leczyć w naszym resorcie, poczynając od schorzeń narządu ruchu, po przewlekłe zapalenie zatok, po relaksację mięśniową, zabiegi, które pozwolą się naszym kuracjuszom zrelaksować, rozluźnić mięśnie, ale także zabiegi stricte medyczne, czyli bóle stawowe, przeciwdziałania bólom mięśniowym, zabiegi wykonywane w przypadku chorób zwyrodnieniowych stawów, naświetlania i szereg innych zabiegów fizykoterapeutycznych, łącznie z solankami, z inhalacjami solankowymi i także z bardzo ciekawą ofertą kąpieli leczniczych, kąpieli solankowo-borowinowych, z ługu borowinowego pozyskiwanego tutaj u nas w Kołobrzegu. Także ofertę mamy bardzo, bardzo szeroką. Przekrój schorzeń, jakie jesteśmy w stanie tutaj leczyć u naszych gości, naszych kuracjuszy, jest naprawdę bardzo duży. Także serdecznie zapraszamy z mniejszymi lub większymi problemami, nie tylko poważnymi zdrowotnymi problemami, ale także doraźnymi, przeciwbólowymi, żebyśmy mogli podziałać tutaj na Państwa organizm dla zdrowia i dla przyjemności.
1: Staję przed taką bogatą ofertą. Przyglądam się, patrzę, czytam. Na jakiej zasadzie ja mogę sobie dobrać zabiegi? Może ktoś mnie w tym wyręczy, może mi ktoś pomoże, może ktoś te zabiegi dobiera.
2: Każda kuracja jest poprzedzona wizytą u fizjoterapeuty. Jest u nas także na miejscu dostępny lekarz, specjalista chorób wewnętrznych w przypadkach, kiedy nasz gość poczułby się gorzej, kiedy wymagałby takiej opieki lekarskiej. Natomiast jeśli chodzi o samą rehabilitację, nasz zespół fizjoterapeutów z pewnością Państwu pomoże, dobierze i zaopiekuje się przez cały czas trwania terapii Państwem, każdym z osobna. Cykl zabiegów fizjoterapii jest poprzedzony darmową konsultacją fizjoterapeuty i następnie ten fizjoterapeuta prowadzi już takiego pacjenta przez cały cykl terapii, przez cały pobyt i jest nasz gość po prostu zaopiekowany od początku do końca.
1: Rozmawiałam z panem Pawłem Piątkiem, dyrektorem do spraw medycznych hotelu Factory Resort.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie. Tak gra.

0: Super FM. Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
1: Nowe wątki w sprawie afery Zonda Krypto. Fałszywy masażysta w sanatorium w Karkonoszach. Policja szuka pokrzywdzonych. Polskie siatkarki zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, szef Telewizji Republika, miał negocjować sprzedaż części udziałów w stacji z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Poinformował o tym Onet. Jak wynika z ustaleń portalu, w sprawie podpisano list intencyjny, a szczegóły omawiano podczas opłaconego przez Krala wyjazdu do Monako. Nowych doniesień w sprawie afery Zonda Krypto jest więcej, o czym teraz Cezary Jaszczyk.
3: Nowe wątki w sprawie afery opisują dziś też TVN24 i Wirtualna Polska. W zeszłym roku z Przemysławem Kralem spotkał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Polityk chciałby z Zonda Krypto sponsorowała konferencję organizowaną przez jego fundację. Do rozmów w tej sprawie miało dojść na hiszpańskiej Ibizie. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Doniesienia komentował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Mecenas Przemysław Rosati zastanawiał się, ilu jeszcze polityków prawicy będzie zamieszanych w tę sprawę.
4: Zobaczymy, jakie będą ustalenia prokuratury, bo to jest kluczowe w tego typu sytuacjach.
3: Sam Przemysław Kral ma współpracować z prokuraturą już od kilku miesięcy. Liczy na status małego świadka koronnego.
1: 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych lub poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci, informują władze przyfrontowych obwodów tego kraju. Rosja zaatakowała m.in. Czernichowo, Słowiańsk, a także obwody charkowski i zaporowski. To 1645 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330 o wartości ponad 5 miliardów euro. Celem umowy jest zakup maszyn oraz zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia ich do służby. Samoloty mają zostać sfinansowane z mechanizmu SAFE. Wchodził przez nikogo nie niepokojony do pokoju kuracjuszy w sanatorium w Karkonoszach. Podawał się za masażystę. 56-latek usłyszał już zarzuty za wykorzystanie seksualne jednej z kuracjuszek, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
5: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobietę w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
1: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Tylko za ten jeden fałszywemu masażyście grozi do 8 lat więzienia. 3 mecze, 3 wygrane. Nasze siatkarki doskonale radzą sobie w Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrały w Stambule 3-0 ze Słowenią i są już pewne awansu do 1/8 finału.
6: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
1: Mówi liderka naszej drużyny Magdalena Stysiak. Dziś biało-czerwone mają dzień przerwy, potem najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami i Turczynkami.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem, Boże. Nie, no przewrócisz się, matko. Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
0: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
1: I po reklamie.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
4: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
5: Dzisiaj 24, jutro 25, a w weekend także sporo słońca, ale wtedy mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli jeszcze macie urlop, to korzystajcie z pogody, póki aura za oknem na to pozwala. Na kąpieliskach zobaczycie dzisiaj białe flagi, tak jest chociażby w Lubczynie, Dąbiu czy Głębokim. Temperatura wody od 18 na kąpielisku Dziewoklicz, 19 przy jeziorze Nowowarpieńskim, 20 w jeziorze Dłużec i do 21 nad Miedwiem w Zieleniewie. Czerwone flagi w Trzebie i Stepnicy ze względu na zakwit sinic, a nad Bałtykiem dzisiaj białe flagi, tak jest w Międzyzdrojach i Świnoujściu, a temperatura morza to 19 stopni. Są powody, by wchodzić do wody.
4: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.

0: Sensacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Albinos przez chwilę wpatrywał się w kartkę, po czym sięgnął po telefon. Włączył przeglądarkę i w wyszukiwarce wpisał: Kościół Mariacki w Prenzlau. Od razu wyskoczyło mu kilka linków. Wcisnął tę z odnośnikiem do Ewangelische Kirchengemeinde Prenzlau. Pojawiła się pełna informacja o obecnym administratorze świątyni. Pastor dr Heinrich Kranich mieszkał i przyjmował wiernych w niewielkim mieszkaniu naprzeciwko kościoła. Ze zdjęcia uśmiechał się do niego łysiejący 60-parolatek. Mężczyzna odwzajemnił ten grymas. Odłożył telefon i sięgnął do torby leżącej na tylnej kanapie. Pogmerał w niej w poszukiwaniu uprawionego w skórę notatnika. Poprawił okulary i przerzucił kilka stron. Jego wzrok zatrzymał się na wklejonej kartce z przedrukiem ręcznej notatki. Sodalicium pianum. Notatka służbowa numer 411 PRN. Data 3 listopada 1913. Agent terenowy frater IL. Rejon operacyjny Brandenburgia, prowincja Marchi. Cel: weryfikacja informacji o materiale apokryficznym ukrytym w kościele mariackim w Prenzlau. Z polecenia sekretariatu generalnego SP udałem się do Prenzlau w celu weryfikacji doniesień pochodzących od konwertyty z Jeny, który twierdził, że część tak zwanego Liber Culpe, Księgi Grzechu, została ukryta w murach tamtejszego kościoła mariackiego w miejscu symbolicznym dla nurtu Rongego i jego duchowych potomków. Przez 3 dni obserwowałem świątynię i rozmawiałem z miejscowym organistą, byłym wikariuszem ewangelickim, który mimo rezerwy przyznał, że wśród starszych członków parafii krąży legenda o liście palonym ukrytym przy południowo-wschodnim filarze nawy głównej. Nie określił dokładnej lokalizacji. Moje badania wykazały: mur południowo-wschodniego filaru nawy głównej nosi ślady wtórnego zamurowania. Inny kolor cegły, inny rodzaj wiązania. Możliwe miejsce ukrycia depozytu. Nad wejściem do wieży południowej zachował się ryt wykonany dłutem. Leo Caecus Videt. Ślepy lew widzi. Jedno z haseł używanych przez tak zwane Bractwo Lwa. Wnioski. Z powodu braku zgody władz kościelnych i obecności nadzoru policyjnego nie byłem w stanie fizycznie wydobyć artefaktu. Proponuję przesunięcie interwencji na czas, gdy sytuacja polityczna pozwoli na działania mniej oficjalne. Fragment Radix Superbie prawdopodobnie istnieje. Nie został jednak odczytany do końca. Zalecam obserwację lokalnego duchowieństwa oraz studentów teologii z Poczdamu. Jeden z nich używał w liście określenia Leo Signum. Quis non est mecum contra me est. Kto nie jest ze mną, jest przeciw mnie. Frater IL. Wiedzieli i nic nie zrobili, wyszeptał. Oj, pastorze, nawet nie wiesz, na jakie zagrożenie naraziłeś mój kościół, dodał. Mężczyzna jeszcze przez chwilę wpatrywał się w ciemną bryłę świątyni, po czym zamknął notatnik i wrzucił go do torby. Odblokował bagażnik, naciągnął na głowę bejsbolówkę i postawił kołnierz uniformu. Wysiadł i skierował się na tył auta. Z bagażnika wyjął torbę z narzędziami i kanister. Wówczas poczuł na dłoni pierwszą kroplę deszczu. Spojrzał do góry. Ciemne chmury przykryły niebo, obejmując swoim smutkiem skąpy kęs księżyca, który dotychczas dzielił się skromnym blaskiem, oświetlając kamienny skwer przed kościołem. Teraz wokół dominowała ciemność, przetykana jasnymi punkcikami nielicznych lamp miejskich. Gdy przybysz zarzucał pakunek na plecy, po placu rozszedł się dźwięk metalu. Przystanął i rozejrzał się wokół. Dopiero gdy upewnił się, że jest bezpiecznie, podniósł kanister i ruszył przed siebie. Wiedział, że czeka go długa noc, ale pocieszał się w myślach, że to, co zaraz zrobi, przybliży go do osiągnięcia wymarzonego celu.
0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clou. Przyjdź do Clou na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clou. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
13: Nowe czołgi K2 już w Braniewie. Polska wzmacnia wschodnią flankę NATO. Asystencja osobista coraz bliżej. Rząd zapowiada wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jak rozpoznać jadalnego grzyba? W Białymstoku trwa kurs dla grzyboznawców.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o dostawie wojskowej. Polska ma kolejnych 28 nowych czołgów K2. Kupiliśmy je w Korei Południowej. Trafiły do Braniewa, mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Łącznie wojsko ma mieć 1000 takich czołgów. Docelowo K2 mają być produkowane w Polsce. W 2028 roku asystencja osobista będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skorzysta z tego nawet 500 000 osób. Rząd przyjął już projekt. Drugie czytanie prawdopodobnie we wrześniu. Dowieziemy to, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
14: Najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące. Asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie.
13: Asystenci mają być zatrudniani na podstawie umowy zlecenie lub umowy B2B. Będą zarabiać od 40 do ponad 50 zł brutto za godzinę. Kolizja samochodu osobowego z łosiem zablokowała dziś drogę między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Mamy najnowsze informacje. Z krajowej drogi nr 17 już jest przejezdna. Rano auto wpadło na przebiegającego przez drogę łosia. Kierowca trafił do szpitala. Łoś spłoszony pobiegł do lasu. Ogólnopolski kurs dla grzyboznawców rozpoczął się w białostockim sanepidzie, gdzie są wykłady i zajęcia w terenie. Kurs potrzebny jest osobom, które chciałyby handlować grzybami, ale biorą w nim udział także po prostu ich miłośnicy, tacy jak Maciej Szkółka z Krakowa.
15: Żółte, różowe, czerwone, to wszystko są gołąbki. Część z nich jest na pewno jadalna.
16: Dużo grzybów ma swoje subarwtóry, na przykład kurka to lisówka, czubajka kania.
17: Trzeba się znać, to jest jedna sprawa, a druga, jeśli grzyba nie znamy, to nie bierzemy.
13: Opowiadały grzyboznawczynie z białostockiego sanepidu Irena Jarocka i Halina Budziejko. Kolejna fala ekstremalnych upałów nadchodzi nad Włochy. Od dziś przyniesie temperatury, które na południu kraju mogą sięgnąć 45 stopni. Od końca maja zanotowano we Włoszech ponad 50 dni rekordowego gorąca. Jak zaznaczył dziennik La Repubblica, włoskie morza są tak upalne, że ziemia nie może się ochłodzić. Las Klintz, Bodo Glimt i Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne 4 mecze w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu. Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu było 1-1. Dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą na to, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca.
18: Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika.
13: Jutro polskie kluby będą walczyć o grę w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Dla Lecha i Jagiellonii to powinna być formalność. Wysoko wygrały swoje pierwsze mecze. Trudne zadanie będą mieli Raków w meczu z Hajdukiem i Górnik z AS Monaco.

0: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Wróciłam z kolejnej wyprawy do Katalonii, a podczas naszego wyjazdu kolejny raz odwiedziliśmy Gironę, tajemnicze i piękne miasto niedaleko Barcelony. Girona, oprócz budynków i historii sięgających wczesnego średniowiecza i czasów Imperium Rzymskiego, ma też ogromny park. Park La Devesa, w którym rosną platany. I to skłoniło mnie, żeby opowiedzieć dzisiaj o naszych szczecińskich platanach. Najpiękniejsza nasza aleja platanowa znajduje się na Jasnych Błoniach. Posadzono te platany 100 lat temu, wtedy kiedy powstawał park i kiedy wytyczono tu alejki. Jest to jeden z najbardziej popularnych terenów zielonych w mieście. Spotkałam się nawet z określeniem, że to zielony salon Szczecina. Tuż za gmachem Urzędu Miasta, czyli za tak zwanym szpinakowym pałacem, znajduje się olbrzymi trawnik otoczony z dwóch stron przez platanowe aleje. Od strony ulicy Ogińskiego drzewa rosną w trzech rzędach, tworząc cień nad dwiema alejkami. A po przeciwnej stronie trawnika, od strony ulicy Moniuszki, rosną dwa rzędy platanów, które ocieniają jedną alejkę. Ile tych platanów rośnie na Jasnych Błoniach? Prawdopodobnie 213, może 215, na pewno powyżej 200. Ale jak chcecie dokładnie sprawdzić, to polecam spacer na Jasne Błonia i policzenie tych drzew. Warto podkreślić, że nasze Jasne Błonia to największe skupisko platanów w Polsce. Nie ma innego miejsca w naszym kraju, gdzie rosłoby ich tak dużo. Zawdzięczamy je Johannesowi Kwistorpowi, szczecińskiemu przedsiębiorcy i filantropowi, który na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe założył park i kazał posadzić te platany. A potem z gestem przekazał ten teren na własność miastu z zastrzeżeniem, że ma to być miejsce dostępne bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców miasta. Jeszcze kilka słów o samych drzewach. Znanych jest w tej chwili 11 gatunków platanów. Nie w Szczecinie, w ogóle na świecie. Te nasze to platany klonolistne i to są hybrydy. Mieszańce platana wschodniego, o łacińskiej nazwie Platanus orientalis, i platana zachodniego, czyli Platanus occidentalis. Gatunek ten powstał samoistnie poprzez skrzyżowanie platana wschodniego i platana zachodniego, które rosły obok siebie w ogrodzie botanicznym w Londynie. Nawet angielska nazwa drzewa nawiązuje do tego faktu. Nazywa się to drzewo po angielsku London Plane. W przypadku roślin warto zapamiętywać ich łacińskie nazwy, bo to ułatwia później rozpoznawanie gatunków, jeżeli odwiedzamy ogrody i parki za granicą. Te nasze platany to po łacinie Platanus X acerifolia. Ten X w nazwie oznacza, że to mieszaniec. I jeszcze dygresja. Katalończycy w Gironie ze swoich platanów zrobili atrakcję turystyczną. Mają kolczyki, mają wisiorki z liśćmi platana, ozdoby na ścianę, podkładki pod kubki. Może warto wziąć z nich przykład. Inne historie z cyklu Szczecin bez tajemnic znajdziecie na www.super.fm w zakładce podcasty.

0: morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Reklama.
3: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
4: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię Twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
5: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele.
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
11: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
12: Na zegarach 12.30 przy mikrofonie Zosia Lichota. Mam nadzieję, że druga połowa dnia mija Wam w świetnym rytmie. A jeśli zastanawiacie się, jak kreatywnie spędzić popołudnie, to w Super FM mamy dla Was dwie idealne propozycje. Już od 16 w klubie Delta na Prawobrzeżu rusza kolejny klub gier planszowych offline. To doskonała okazja na planszówkowy reset dla młodzieży i dorosłych. Od zakręconych strategii i łamigłówek po gry towarzyskie. Wstęp na to wydarzenie jest całkowicie wolny, warto więc po prostu przyjść, zagrać i poznać nowych ludzi. Również o 16.00 Miejski Ośrodek Kultury otwiera drzwi swojej pracowni ceramicznej. Pracownia otwarta to warsztaty dla młodzieży od 15 roku życia oraz dorosłych, na których możecie urzeczywistnić własne wizje z gliny. Koszt uczestnictwa to 80 zł, a bilety kupicie na stronie internetowej MOK-u. Wybierzcie plan dla siebie, a kolejne wakacyjne informacje na antenie Super FM już o 15.30.
11: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
9: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM po raz kolejny pochylamy się nad sytuacją finansową szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. W zeszłym tygodniu nasza redakcja dotarła do listu skierowanego do części pracowników kontraktowych. Zostali oni wtedy poinformowani, że nie otrzymają całości wypłaty w terminie. Teraz jednak, jak wynika z komunikatu nadesłanego na naszą redakcyjną skrzynkę przez rzeczniczkę Uniwersyteckiej Jedynki Magdalenę Knop, przesuwanie wypłat nie było konieczne, a pracownicy swoje pensje otrzymali w terminie. Nie oznacza to jednak, że problemy finansowe szpitala zostały rozwiązane. Sytuacja nadal pozostaje trudna i wymaga prowadzenia działań naprawczych, czytamy w oświadczeniu. Jedną z takich decyzji ma być zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, w ramach których studenci mogli odbywać praktyki i zdobywać doświadczenie zawodowe. Ich uczestnicy stanowili dodatkowe wsparcie organizacyjne dla zespołów, nie byli jednak częścią wymaganej obsady medycznej, informuje Magdalena Knop. Czyli podsumowując, ci zagrożeni w zeszłym tygodniu cięciem kosztów swoje wypłaty otrzymali, ale kosztem częściowego zakończenia programów praktyk studenckich. Do obecnej sytuacji i problemów finansowych szpitala przy Unii Lubelskiej odniósł się także szczeciński oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który zapewnia, że wypłacił wszystkie świadczenia nadlimitowe wykonane do końca 2025 roku. A tu cytat, informacja, jakoby oddział nie regulował należności za świadczenia ponadlimitowe oraz świadczenia ratujące życie, jest nieprawdziwa. Na razie wokół szpitala przy Unii Lubelskiej sytuacja chyba trochę się uspokaja, ale podejrzewam, że do tego tematu w Radiu Super FM jeszcze nie raz będziemy mieli okazję wrócić.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 13. Wiadomości Super FM.
3: Francuska turystka wraca do zdrowia po ataku żubra na Mazurach. Nocna strzelanina w Żorach to była policyjna obława. Lublin pęka z dumy. W ogrodzie po 12 latach urodziły się kolejne pawie.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma zagrożenia życia dla kobiety w ciąży, którą wczoraj w Puszczy Boreckiej na Mazurach zaatakował żubr. Zwierzę zaatakowało spacerujące poboczem drogi małżeństwo z Francji. Kobieta trafiła do szpitala w Giżycku. Ma złamania w okolicach miednicy. Żubr zaatakował niespodziewanie, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
4: Zawsze musimy mieć na względzie, że to są dzikie zwierzęta. Ich zachowania mogą być nieprzewidywalne. Takie zwierzęta dają sygnały, że są zaniepokojone. To może być kręcenie ogonem, kręcenie głową, grzebanie racicami w ziemi.
3: Koniec lata to okres godowy u żubrów. W tym czasie mogą być rozdrażnione. Żubr, który zaatakował francuską parę, prawdopodobnie nadal przebywa w Puszczy Boreckiej. Nocna strzelanina na osiedlu w Żorach na Śląsku. Podczas policyjnej obławy padło kilkanaście strzałów. Zatrzymano dwie osoby w wieku 31 i 32 lat. Próbowali uciec autem i potrącili policjanta. Wtedy padły strzały i pojazd został unieruchomiony. Oboje zostali wyciągnięci z samochodu i zatrzymani.
5: Śledczy zabezpieczyli narkotyki,
3: mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji. Potrącony policjant nie odniósł poważnych obrażeń. Już niecały tydzień do pierwszego dzwonka w szkołach, a nauczyciele zaplanowali na ostatni dzień wakacji protest. W Warszawie odbędzie się manifestacja, a to będzie dopiero początek szerszej akcji. O jej formie zdecyduje zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu. Jak mówi wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak, w ramach protestu nauczyciele mogą nie brać dodatkowych godzin albo rezygnować z wyjazdów na wycieczki. Nauczyciele chcą 15% podwyżki, rząd proponuje od przyszłego roku 3%.
6: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie. Jeżeli będą utrzymane te wskaźniki, to w 2027 wynagrodzenia nauczycieli znajdą się na najniższym poziomie 2023 roku. Jak się skończyła kadencja tamtego rządu na najniższych wynagrodzeniach nauczycieli, to jak widzimy, kadencja tego rządu skończy się na tym samym poziomie.
3: Mówi Urszula Woźniak z ZNP. Związkowcy domagają się też powiązania pensji nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. A w ostatnim tygodniu wakacji sprawdzamy, jaka pogoda na górskich szlakach. W Beskidach zawitała już jesienna aura. Warunki na szlakach są jednak dobre, twierdzą goprowcy. Rano było dość chłodno, od 10 stopni na Markowych Szczawinach do 14 w Szczyrku. Widoczność ograniczona do kilometra. Jak twierdzą ratownicy górscy, w Beskidach chwilowo można odpocząć od upałów, podobnie też od tłumów. Ruch turystyczny jest umiarkowany. W Lublinie urodziły się małe pawie. Pierwszy raz od 12 lat przyszły na świat w ogrodzie saskim. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym i już czekają na spacery pawich piskląt.
7: Szczególnie moje wnuki.
8: Bardzo, bardzo mi się podobają, bo są słodziutkie, malutkie.
9: Widziałaś już kiedyś takie stworzonka, takie małe, gdzieś na wsi na przykład?
8: Kurczaczki chyba widziałam.
3: Na razie pisklęta są pod ochroną swojej pawiej matki.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w ramach festiwalu przedpremier w kinie Pionier 1907 w Szczecinie będzie można zobaczyć film zatytułowany Kura. Za kilka dni ten poruszający film trafi też do regularnej dystrybucji i będzie jeszcze grany w najstarszym kinie w Polsce. Kura jest filmem, który do głębi porusza i który może być doświadczeniem niezwykłym. Główną bohaterką nowego filmu węgierskiego reżysera Georgiego Palfiego jest tytułowa Kura. Pozornie bezbronne zwierzę ucieka z przemysłowej fermy drobiu w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, by wychować swoje pisklęta. Trafia do greckiej nadmorskiej wioski, gdzie schwytana zostaje przez właściciela podupadającej restauracji i siłą rzeczy wchodzi do ludzkiego świata. Jest uważną obserwatorką zupełnie obcej dla niej rzeczywistości. Staje się też niemym świadkiem ludzkich dramatów związanych z kryzysem migracyjnym, rodzinnymi konfliktami czy chciwością. W rolę głównej bohaterki wcieliło się 8 prawdziwych węgierskich kur. Eshti, Shandi, Feri, Enchi, Eti, Eniko, Nora i Anet. Przyjmując nieoczywistą perspektywę, węgierski reżyser opowiada o uniwersalnych wartościach, wolności, bezpieczeństwie, macierzyństwie, jakich poszukują, jak widać, nie tylko ludzie. Reżyser odważnie łączy filmowe gatunki, tworząc historię, która z jednej strony może nas bawić, a z drugiej jest prawdziwie poruszająca. Niedawno Kurę można było obejrzeć na ińskim lecie filmowym. Wcześniej film przeszedł przez najważniejsze festiwale na świecie. To jeden z tych filmów, który spogląda na nasz świat z nietypowej i oryginalnej perspektywy. Poruszające filmowe doświadczenie. Zapraszam dziś i od 18 września do Kina Pionier 1907 w Szczecinie na spotkanie z Kurą. Kino ciągle potrafi zaskakiwać.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Super FM zaprasza.
1: Odpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. W Ogrodach Śródmieście wystąpi Ensemble del Passato. Dadzą koncert plenerowy z muzyką wczesnego baroku. W programie utwory z różnych zakątków Europy, m.in. z Rzeczpospolitej Obojga Narodów, z Anglii, Francji czy Hiszpanii. Na scenie sopranistka Anna Budzyńska i Maciej Kończak z historycznymi gitarami oraz Henryk Kasperczak z lutnią. Będzie melancholia, zaduma, ale też rytm, energia i dużo radości. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Jeśli lubicie muzykę z dawnych epok, zabytkowe kościoły, historie sprzed wieków i podróże po niezwykłych zakątkach regionu, warto ruszyć na gotycki szlak. Przed nami 17. edycja letniego festiwalu wędrownego, który połączy muzykę, historię i architekturę Pomorza Zachodniego. 29 sierpnia festiwal przeniesie się do Trzewiatowa. W pałacu nad Młynówką będzie można poznać historię miasta. Wieczorem będzie koncert muzyki dawnej, głosy północy. Kolejnym przystankiem będzie Nawodna. W programie historycznym zabrzmią pieśni dawnych serc. 12 września festiwal zawita do Gryfina i Wołtynia. Będzie okazja, by poznać historię obu miejsc, a w kościele w Wełtyniu posłuchać muzyki na fletach historycznych. Na koniec festiwalu wydarzenie naprawdę wyjątkowe. 19 września w Szczecinie. W kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy Michał Dębowski opowie o neogotyku i historii szczecińskiego zespołu sakralnego Luteran. Zabrzmi Mesjasz Georgia Friedricha Händla w pierwotnej wersji londyńskiej z 1741 roku z wykorzystaniem instrumentów historycznych. Szczegóły dotyczące programu przejazdów festiwalowymi busami i biletów znajdziecie na stronie famt.pl. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Artysta, który po prawie 3 dekadach kariery nadal chce eksperymentować, jest chyba najciekawszym artystą. Renny Ušić właśnie otwiera kolejny rozdział Stilo Kiecka. To są nowe współprace i album, który ma pokazać się z różnych stron. Cześć Renny Ušić, dzień dobry, witam.
2: Witam ponownie.
1: No, mówiliśmy sobie o tym utworze Stilo, ale też jest taki drugi singiel, to jest Kiecka.
2: Tak, nad płytą jeszcze pracuję, więc jeszcze nie mam konkretnej daty premiery, natomiast zbieram już materiał i będę prezentować systematycznie nowe single. Płyta będzie dosyć eklektyczna. Każdy utwór jest o innej emocji, o innym momencie w życiu, o innej tematyce. Natomiast Kiecka to jest takie moje podsumowanie mojej takiej drogi kobiecej, matczynej, kiedy bardzo dużo koncentrujemy się na wszystkich dookoła, zapominamy o sobie. I w momencie, kiedy to zrozumiałam, postanowiłam to zmienić i myślę, że teraz po latach pomyślałam, że to też jest dobry pomysł, żeby zainspirować inne dziewczyny do tego, żeby więcej czasu poświęcały dla siebie, swoich pasji, nie zapominały o sobie. I o tym jest ta piosenka.
1: No właśnie, mówisz, że każdy z tych utworów na nowym albumie będzie inny. I to będzie taki najbardziej nieprzewidywalny album w twojej karierze?
2: Trudno mi tak jeszcze to oceniać, ale wiesz co, to na pewno ma na to też wpływ, że będą tam różni producenci muzyczni. Mhm. I każdy utwór będzie też inaczej brzmiał. Natomiast ja uważam, że to jest niezwykle ciekawe, że możemy mieć takie różne właśnie narzędzia, różne spojrzenia producenckie i w sumie wiele razy już tu powtarzałam, że dla mnie przez całą w sumie karierę nigdy jeden styl muzyczny nie był moim celem. Raczej przy każdej płycie oczywiście była klamra, która to spinała w postaci muzyki tanecznej, ale ja chciałam zawsze brzmieć jakoś inaczej i z płyty na płytę cały czas to zmieniam. I dla mnie to są po prostu kolory, których używam, narzędzia i dobrze się z tym czuję. Ja lubię poszukiwać i chyba moja publiczność się do tego już też przyzwyczaiła, że nigdy nie wiadomo, czego się można po mnie spodziewać.
1: Tak. W Stilo pojawia się tęsknota za spontanicznością. A powiedz, za czym ty najbardziej tęsknisz, tak, żeby zrobić coś spontanicznego?
2: No ja tęsknię najbardziej za takim czasem, że nikt do mnie, wiesz, nic ode mnie nie chce, nic do mnie nie mówi i mam taką nudę. O, tęsknię za nudą.
1: Każdy by tak chciał, powiem ci.
2: No, budzisz się z takim pytaniem, co tu dzisiaj zrobić? No ja takich dni, rzadko takie dni mam, ale jak już się zdarzą, to je ogromnie celebruję i lubię też sobie stawiać takie projekty, takie tylko dla siebie, które staram się rozwijać. Na przykład w tym roku stawiam na padla. To jest taki sport, który przyszedł do nas z Hiszpanii. Mhm. I
1: staje się coraz bardziej popularny, słuchaj. Tak.
2: Tak, nawet ostatnio słyszałam, że w Szczecinie powstaje bardzo dużo kortów do padla, więc kto wie, czy też was nie odwiedzę i nie pogram. I również na przykład staram się wieczorami oglądać na przykład filmy jednego reżysera, że codziennie oglądam chronologicznie, na przykład teraz jestem w trakcie oglądania filmów Spike'a Lee, więc to są takie moje marzenia malutkie, które mam, które sobie staram się rozwijać i na które staram się codziennie znaleźć czas.
1: No i to, aby tego czasu nigdy, słuchaj, nie zabrakło, bo to jest najważniejsze chyba, bo tej pracy jest mnóstwo.
2: No to jest jednocześnie praca, ale jednocześnie też ten czas dla nas takiej przyjemności, że na przykład wyobraź sobie, że obiecujesz sobie, że codziennie znajdziesz sobie chwilę dla siebie, którą poświęcisz tak, jak chcesz, czyli albo poczytasz sobie książkę, albo właśnie obejrzysz coś miłego i będziesz tak starał się unikać social mediów. Więc to są takie wyzwania, nad którymi pracuję.
1: To jest trudne. Mm-hmm. Gdybyś miała, Reni, jednym zdaniem opisać nową płytę, to co byś powiedziała?
2: To jest płyta o emocjach, bo jakby wydaje mi się, że każda z tych piosenek powstaje z jakiejś emocji. Czy to jest tęsknota, czy to jest jakiś bunt, czy to jest jakaś chęć zmiany czegoś, że zawsze tutaj przemawia przeze mnie jakiś taki wewnętrzny imperatyw.
1: Reni już jest gościem w programie Gwiazdy na Lato i słyszymy się już jutro.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2025. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Jest 14. Wiadomości Super FM.
6: Mamy kolejnych 5 super nowoczesnych samolotów F-35. Zełenski podziękował Polsce za życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Ostatni dzwonek na szkolne zakupy.
7: Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy.
8: Dopiero zaczynamy zakupy. Córka jest bardzo wybredna.
6: Warto skorzystać z programu Dobry Start.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za kilkadziesiąt godzin przywitamy w Polsce kolejnych 5 nowych samolotów F-35, poinformował właśnie minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że maszyny zmierzają do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
9: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i FA-50.
6: Pierwsze super nowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Po nowej dostawie siły powietrzne będą dysponowały 8 maszynami nazywanymi Husarz. Wszystkie maszyny będą w Polsce do 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku i zachodniopomorskim Świdwinie. Kurtuazyjne listy między prezydentami Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki z Wołodymyrem Zełenskim wymienili się uprzejmościami z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Nawrocki złożył życzenia, Zełenski podziękował za polskie wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Zadeklarował też chęć dalszego rozwijania relacji z Polską z poszanowaniem trudnej historii, jak to określił. Karol Nawrocki podkreślił, że Polska nadal wspiera ukraińską walkę o niepodległość. Minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Nie będzie większych zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 57 groszy. Olej napędowy maksymalnie 7,47. Czy w Warszawie może być ciszej? Tego chcą stołeczni radni. Domagają się zmian. Proponują tak zwane fotoradary akustyczne, mówi Renata Niewitecka z Koalicji Obywatelskiej, szefowa Komisji Ochrony Środowiska.
10: Chcemy uregulowania przepisów, chcemy mieć możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, bo dziś to jest niemożliwe.
6: Poziom hałasu w Warszawie regularnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia. I po smogu to właśnie hałas uznawany jest za największy czynnik ryzyka. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty i piórniki, a także przybory plastyczne, obuwie na zmianę i strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy. Z rodzicami rozmawiał reporter Marcin Starzec.
7: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
8: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
11: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
12: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
6: A w wydatkach może pomóc program Dobry Start, czyli jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Sport. Piłkarze Wieczystej Kraków mają nowego trenera. To Chorwat Zeljko Kopić. Doświadczony szkoleniowiec, ma 48 lat. Prowadził najlepsze zespoły w Chorwacji, Hajduk i Dynamo Zagrzeb. Pracował też w Bułgarii i Rumunii. W Krakowie zastąpi Kazimierza Moskala. Wieczysta zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie.

0: lat.
1: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
2: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
3: W 1981 roku rolnik z Lofotów orał swoje pole w miejscowości Borgie. Ziemia, gospodarstwa, jak ich wiele na północy Norwegii, tyle że pod warstwą gleby znajdowało się coś, co przez niemal 1000 lat czekało na ponowne odkrycie. Archeolodzy, którzy pojawili się później, odsłonili ślady potężnego budynku. Miał ponad 80 metrów długości. No i nagle stało się jasne, że na tym spokojnym wzgórzu nie mieszkała kiedyś zwyczajna rodzina. Mieszkał tutaj jeden z najpotężniejszych wodzów epoki Wikingów na Lofotach. Dzisiaj w tym miejscu działa muzeum. Działa muzeum o nazwie Lofotr Viking Museum, jedno z najciekawszych muzeów archeologicznych w Norwegii. No ale oczywiście określenie muzeum może być trochę mylące, bo do Borg nie przyjeżdża się wyłącznie oglądać przedmiotów w gablotach. Przyjeżdża się tutaj, żeby wejść do świata Wikingów. No i najlepiej zacząć od domu. Odkryty przez archeologów długi dom wodza powstawał i był przebudowywany pomiędzy V a X wiekiem. W okresie największej świetności osiągnął około 83 metry, co czyni go jednym z największych budynków tego rodzaju odkrytych w całej Skandynawii. Dzisiaj stoi tutaj jego pełnowymiarowa rekonstrukcja. Wchodzimy do środka. Jest półmrok. Pachnie drewnem, dymem. W palenisku płonie ogień. Wzdłuż ścian ustawiono ławy przykryte skórami. Wiszą tarcze, naczynia, narzędzia. Można zobaczyć warsztat tkacki, miejsce przygotowywania jedzenia, wielką salę, w której wodzowie organizowali uczty. No i właśnie tutaj trzeba rozprawić się z takim pierwszym stereotypem. Wikingowie nie byli wyłącznie wojownikami. Większość mieszkańców Lofotów była rolnikami, rybakami, rzemieślnikami, handlarzami. Hodowali owce i bydło, uprawiali ziemię, tkali tkaniny, obrabiali drewno, żelazo. No wojenne wyprawy były tylko częścią znacznie bardziej skomplikowanego świata. Borg pokazuje jeszcze coś ważniejszego. Lofoty wcale nie leżały na końcu świata. Wręcz przeciwnie, były częścią ogromnej sieci handlowej. No a najważniejszym bogactwem północnej Norwegii był dorsz. Każdej zimy ogromne ławice arktycznego dorsza przypływały z Morza Barenca na tarło w okolice Lofotów. No ryby suszono na tym zimnym powietrzu, otrzymując törfix, czyli sztokfisza z suszonego dorsza. Archeolodzy znaleźli w Borg przedmioty pochodzące z bardzo odległych części Europy, m.in. szkło, ceramikę. To wszystko pokazuje, że tutejszy wóz uczestniczył w dalekosiężnej wymianie handlowej. Na jego uczty trafiały towary, których zwykły mieszkaniec północnej Norwegii prawdopodobnie nigdy w życiu nie widział. A latem można wyjść z domu wodza, nawet późnym wieczorem, słońce nadal będzie nad horyzontem, no i wtedy najłatwiej wyobrazić sobie Borg sprzed 1000 lat. Dym unoszący się z dachu wielkiej hali, łodzie wracające z połowów, suszące się ryby, zwierzęta na pastwiskach, no i ludzi. Ludzi obserwujących morze, z którego mogły przypłynąć zarówno towary, jak i wiadomości z odległego świata. A czasami nawet wrogie wojska. Trzeba było uważać. Do usłyszenia. Cześć.
2: Wakacyjne pocztówki z podróży.
1: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Jesteśmy w Factory Resort w hotelu z 1885 roku, koło Brzeskim hotelu. Jest ze mną pan Paweł Piątek, dyrektor do spraw medycznych hotelu. Panie Pawle, tu mnie strzyka, tam mnie boli. Po co się jedzie do Kołobrzegu, żeby doprowadzić swoje ciało do porządku? Co mi pan poleci na te strzykania, bóle, wszystkie niezręczności zdrowotne?
2: Dzień dobry, tak. W naszym resorcie mamy do dyspozycji dla naszych gości, dla naszych kuracjuszy bazę rehabilitacji, bazę fizjoterapii, gdzie znajdują się gabinety fizykoterapii, gabinety balneoterapii, wykonujemy także masaże lecznicze, mamy do dyspozycji salę do gimnastyki indywidualnej, salę do gimnastyki zbiorowej. Schorzenia, jakie możemy leczyć w naszym resorcie, poczynając od schorzeń narządu ruchu, po przewlekłe zapalenie zatok, po relaksację mięśniową, zabiegi, które pozwolą się naszym kuracjuszom zrelaksować, rozluźnić mięśnie, ale także zabiegi stricte medyczne, czyli bóle stawowe, przeciwdziałania bólom mięśniowym, zabiegi na wykonywane w przypadku chorób zwyrodnieniowych stawów, naświetlania i szereg innych zabiegów fizykoterapeutycznych, łącznie z solankami, z inhalacjami solankowymi i także z bardzo ciekawą ofertą kąpieli leczniczych, kąpieli solankowo-borowinowych, z ługu borowinowego pozyskiwanego tutaj u nas w Kołobrzegu. Także ofertę mamy bardzo, bardzo szeroką. Przekrój schorzeń, jakie jesteśmy w stanie tutaj leczyć u naszych gości, naszych kuracjuszy, jest naprawdę bardzo duży. Także serdecznie zapraszamy z mniejszymi lub większymi problemami, nie tylko poważnymi zdrowotnymi problemami, ale także doraźnymi, przeciwbólowymi, żebyśmy mogli podziałać tutaj na Państwa organizm dla zdrowia i dla przyjemności.
1: Staję przed taką bogatą ofertą. Przyglądam się, patrzę, czytam, na jakiej zasadzie ja mogę sobie dobrać zabiegi. Może ktoś mnie w tym wyręczy, może mi ktoś pomoże, może ktoś te zabiegi dobiera.
2: Każda kuracja jest poprzedzona wizytą u fizjoterapeuty. Jest u nas także na miejscu dostępny lekarz, specjalista chorób wewnętrznych w przypadkach, kiedy nasz gość poczułby się gorzej, kiedy wymagałby takiej opieki lekarskiej. Natomiast jeśli chodzi o samą rehabilitację, nasz zespół fizjoterapeutów z pewnością Państwu pomoże, dobierze i zaopiekuje się przez cały czas trwania terapii Państwem, każdym z osobna. Cykl zabiegów fizjoterapii jest poprzedzony darmową konsultacją

0: Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
9: I po reklamie.
10: Po

0: Kampania realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1: Urokliwa kraina tuż obok Szczecina w naszym regionie Międzyodrze. Rozmawiamy o tym Międzyodrzu w Radiu Super FM. Chociaż dzisiaj Rafał Benedyczak z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego opowie nam o historii tej krainy. Bo z tego, co zdążyłem się zorientować, to przyroda to jedno. Trochę zrobił człowiek i tu mamy taki miks różnych wpływów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No nie takie trochę człowiek zrobił miks, bo człowiek dosyć mocno przekształcił tą Dolinę Rzeczną, dzięki której mamy kształt taki, jaki mamy obecnie. Tak?
1: To jeszcze za czasów niemieckiego Sztetina, jak rozumiem.
2: Tak, tak. No ten teren był bardzo pod względem przeciwpowodziowym, to raz dla miasta Sztetina oraz dla celów militarnych jako ochrona. Miasta tak samo, trudny teren do przebycia i został mocno przekształcony też, żeby go wykorzystywać pod względem transportu rzecznego. Nie wiem, czy państwo wiecie, ta część Odry Wschodniej, zwana Regalicą od Widuchowej, powiedzmy, do Gryfina, to jest całkowicie sztuczny przekop. On został wykopany sztucznie. Obecne koryto rzeczne znajduje się w środku parku krajobrazowego, także totalne masy ziemi zostały przemieszczone, żeby był obecny kształt, jaki teraz mamy.
1: Kiedy to się w ogóle wszystko działo? Tak mniej więcej oczywiście.
2: Między 1906 a 1937 rokiem zostały poczynione naprawdę przekształcenie tej całej doliny, do której dzisiaj nie widzimy, bo dzisiaj jak jesteśmy na obszarze parku, to widzimy naturę. A na początku wieku ona była strasznie przekształcona przez człowieka.
1: Czyli to był taki krajobraz, no, można powiedzieć, uładzony, że tu kanały, że zupełnie inaczej niż teraz, tak?
2: Całkowicie, no bo to podałem jeden przykład kanału Odry Wschodniej, która dochodzi do Gryfina, ale też i Odra Zachodnia obecna od Widuchowej prawie do Gardz, to też jest sztuczny przekop, także na północy kanał łączący Ustowo z Kluczem, to tak samo sztuczny przekop.
1: No i mamy rok 45, w wyniku różnych politycznych zawirowań niemieckich Sztetin staje się Szczecinem i ten obszar stopniowo dziczeje, jak rozumiem. Co tak naprawdę teraz nas cieszy?
2: Pochłonęła go natura.
1: Jak to wyglądało w ogóle to Międzyodrze już w tych powojennych latach?
2: Powojenne lata, no, były nadal wykorzystywane ten obszar w celu pozyskiwania trzciny, wypasu. Brak było, przynajmniej takie są zapisy historyczne, brak było specjalistów, które otrzymywały te wszystkie budowle hydrotechniczne, które dzięki czemu mogliśmy przejść suchą nogą przez cały Międzyodrze. Odrze, co dzisiaj jest po prostu niemożliwe niemalże, nie?
1: Wróćmy jeszcze na moment do historii Międzyodrza, bo już przeskoczyliśmy trochę do lat po roku 45, a z tego, co też zdążyłem się dowiedzieć, to też bardzo ciekawa historia związana w ogóle ze zdobywaniem miasta przez Armię Czerwoną i to, co się działo, no jeszcze w trakcie zakończenia, ale jeszcze w czasie wojny, II wojny światowej.
2: Tak jest, Armia Czerwona chciała uniknąć wykrwawienia się w walkach ulicznych w mieście, szczególnie, że wykrwawienia mówiła się na prawobrzeżu, dosyć mocno tutaj w Dąbiu i tak dalej. Pomyślała sobie, że przejdzie ten trudno dostępny teren, jakim jest Międzyodrze, i zbuduje tak zwaną drogę wojenną przez te Międzyodrze, między Daleszewem a Moczyłami. Zbudowali po prostu drogę. Wszystkie małe mostki przez kanały i tamtędy szedł cały główny transport, omijając cały Szczecin. Szczecin został, który został podczas 45 został ogłoszony twierdzą, został pominięty i później porzucony, także walk bezpośrednio w mieście takowych nie było. A cała Armia Czerwona przeszła przez Międzyodrze.
1: Gdzieś zostały jeszcze jakieś resztki tej drogi?
2: Tak. Jest widoczna ta droga i na Google Maps. Taka, ja to tak nazywam, blizna powojenna. Ona oczywiście się zabliźniła, bo to jest stary nasyp kolejowy, bo Niemcy, Rosjanie budowali tą drogę, że kładli kłody drewna, zbijali to klamrami takimi ciesielskimi, które do dzisiaj można znaleźć tam, na to kładli ziemię, faszynę. No i ta droga w ten sposób powstała i funkcjonowała jako główna przeprawa do 1948 roku, bo wszystkie mosty w okolicy były wysadzone.
1: Tym samym, jak pan wspomniał, udało się uniknąć walk o miasto, chociaż miasto, no, już w tym momencie zrujnowane nalotami. Dokładnie. To, co się wydarzyło, i wywieziona cegła do odbudowy Warszawy, ale to już się nie wiąże z historią Międzyodrza. O tej historii opowiadał Rafał Benedyczak z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
0: Kampania realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama.
3: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
4: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzinna sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
8: I po reklamie.
9: Jest 15. Wiadomości Super FM.
10: Powódź zmiotła z ziemi wioski w Nepalu. Są ofiary i wielu zaginionych. Sąd wypuścił na wolność pijanego kierowcę. Teraz nie można go odnaleźć. Zmieni się jadłospis w szkolnych stołówkach. Zdrowiej ma być też w sklepikach.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa w Nepalu. Gwałtowna powódź zabiła co najmniej 9 osób. Kilkaset osób zaginęło. Doszło do trzęsienia ziemi i lawiny w Himalajach. Bilans ofiar może gwałtownie wzrosnąć. Powódź zrównała z ziemią całe wioski. Woda zniszczyła m.in. hydroelektrownie, drogi i mosty. Szef CIA odwiedził Moskwę. Spędził tam 8 godzin. Amerykańskie media zastanawiają się, po co. Według różnych spekulacji John Ratcliffe miał ostrzec Rosję przed agresją wobec NATO. Inne teorie mówią, że chodzi o wojnę w Iranie. Rosjanie oficjalnie mówią, że to rutynowe kontakty służb, a Amerykanie sprawy nie komentują w ogóle. Tomasz Orchowski.
11: Wall Street Journal zauważa, że Amerykanie mają informacje o przygotowaniach do mobilizacji i planach przetestowania NATO poprzez wrogie działania na terytorium państw sojuszu. W tym scenariuszu Ratcliffe poleciał do Moskwy, żeby ostrzec ją, że Waszyngton o tym wszystkim wie i lepiej, by Kreml nie decydował się na takie kroki. Radio Wolna Europa zwraca uwagę, że szef CIA pojawił się w Rosji zaraz po ogłoszeniu przez USA zwiększenia presji ekonomicznej na Teheran sojusznika Moskwy. To ani oznaka pokoju, ani wojny. To sygnał, że zwykłe kanały zawiodły i konieczne jest użycie ciężkiej artylerii. Komentuje wizytę Ratcliffe'a Komsomolska Prawda.
10: Fałszywy masażysta chodził po sanatorium, miał dopuścić się seksualnego przestępstwa na kuracjuszce. 56-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia, mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
12: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
10: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Policjanci z Trójmiasta poszukują pirata drogowego, którego sąd najpierw wypuścił na wolność, a potem w drugiej instancji zmienił zdanie i zarządził areszt. Kamil S. w lipcu pod wpływem alkoholu i z trzema zakazami prowadzenia pojazdów uciekał przed radiowozem obwodnicą Trójmiasta. Sąd wypuścił go na wolność i kierowca jest już nieuchwytny. Takich ludzi trzeba od razu aresztować, mówi były szef gdańskiej drogówki Zbigniew Korytnicki.
13: Ci zakazowcy, którzy piąty, szósty, dziesiąty raz są zatrzymywani do kontroli i nie trafiają do aresztu, no rodzi się pytanie, dlaczego? Ja rozumiem, że pierwszy raz będzie to sarkazm. Może ktoś nie wiedzieć, że jest zakazowcem. No ale przy drugim, trzecim, kolejnym przypadku, no nie oszukujmy się.
10: Wypuszczony na wolność mężczyzna od lat nie ma stałego adresu zamieszkania. W przeszłości był wielokrotnie poszukiwany. Będzie zdrowiej. W szkolnych sklepikach pojawią się produkty z mniejszą ilością cukru, tłuszczu i soli. Do tego potrzebna jest jeszcze edukacja, mówi dietetyczka Anna Janiszewska-Janowicz.
14: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
10: To zmiany od 1 września. Zdrowsze ma być też menu w stołówkach.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Do ostatniego dnia lata jeszcze trochę czasu, ale do ostatniej chwili nie warto czekać, by przejechać bez korków przez miasto. 19 minut po godzinie 15. Już teraz zatrzymacie się na Narutowicza. Tam remontowany jest prawy pas ruchu w stronę Alei Piastów, a to generuje utrudnienia w tym miejscu i każdego kierowcę czeka tutaj test cierpliwości. Potem sama Aleja Piastów przejeżdża do Placu Szerowskiego. To samo jest na Mieszka I w stronę osiedla Reda. Hamulec przyda się na Południowej przed Rondem Uniwersyteckim jadąc z centrum, ale stoi także Krakowska czy Cukrowa. Przybywa zmotoryzowanych na Południowej na odcinku od Ronda Uniwersyteckiego do Ronda Hakena. Tłoczno także na Floriana Krygiera jadąc z Podjuch. Jak zawsze o tej porze, tak jak patrzę, no nic się nie zmienia. Stoi strategiczne skrzyżowanie w Gumieńcach, czyli Rondo Gierosa. Tutaj zatrzymacie się na Europejskiej, Dworskiej ku Słońcu, ale pocieszające jest to, że autostrada A6 i droga ekspresowa S3 przejezdne są w obu kierunkach, niezależnie od tego, czy jedziecie ze Świnoujścia, czy do Świnoujścia, czy z Goleniowa, czy do Goleniowa. Oby tak zostało do końca dnia. Zawsze możecie do nas zadzwonić na nasz
0: pomarańczowy telefon Radia Super FM. 91 24 55.
1: No i wtedy przekazujecie nam najświeższe informacje z dróg. No to co, no telefon czeka. Don't tell the gods.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
4: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
5: Popołudnie w Szczecinie w pełni, przy mikrofonie Zosia Lichota. A jeśli szukacie planów na resztę dzisiejszego dnia, to w Super FM mamy dla Was znakomite i mocno zróżnicowane propozycje. Już o 17 na miejskim stadionie lekkoatletycznym rozpocznie się 9. Międzynarodowy Memoriał Wiesława Maniaka. To prawdziwe święto królowej sportu i okazja, by na żywo zobaczyć w akcji czołowych lekkoatletów, medalistów Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata, między innymi Ewę Swobodę. Ostatnie bilety na to sportowe widowisko kupicie na stronie maniakmemorial.pl. Z kolei o 20 warto przenieść się do ogrodu w Śródmieście. W ramach 9. Festiwalu Muzyki Przywracanej czeka tam na Was plenerowy koncert zatytułowany Jazz

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Przeglądałem naszą stronę super.fm i jak się okazuje, Szczecin jest w czołówce rankingu miast przyjaznych kierowcom. No czy tak jest dzisiaj na drogach? Biorąc pod uwagę trasę z lewobrzeża na prawobrzeże i odwrotnie, to możemy się z tym względnie zgodzić. Tak samo jest patrząc na Mieszka I czy Aleje Piastów. Mówię względnie, bo ruch na trasie zamkowej jest całkiem spory i nie polecam dodawać intensywnie gazu, by nie doszło do kolizji. No, ale są też miejsca, gdzie mamy pewnik większego postoju. Zatrzymacie się na placu Szarych Szeregów, konkretnie na Piłsudskiego, Wielkopolskiej czy Wojska Polskiego. Duży ruch także na drodze 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli ulicę Zagadłowicza. W tym miejscu potrzebujecie około 7, nawet do 10 minut, by przejechać przez rondo Knappa. Duży ruch również na węźle Łękno. Hamulec przyda się na Trauguta, a stoi także Majdańskiego w stronę Pogodna.
2: Tu są korki.
3: A pan lektor miał na myśli oczywiście ulicę Wszystkich Świętych. Szczególnie mocno zakorkowany jest odcinek od Arkońskiej do Chopina. Stoi także rondo Giedrojcia, a konkretnie ulica Staszica, Aleja Wyzwolenia czy Kołłątaja. Od ronda Sybiraków do Warcisława I powoli się jedzie, bo trwa przebudowa wiaduktu kolejowego. Tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość. No i tej cierpliwości wam życzę. Noga z gazu, bo po co marnować hamulce na intensywne hamowanie.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 16. Wiadomości Super FM.
13: Rutynowe spotkanie, mówi o wizycie szefa CIA w Moskwie Donald Trump. Wielki kataklizm w Nepalu, powódź zmiotła z ziemi całe wioski. Pijany rolnik prowadził traktor, nagrali go inni kierowcy.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump po raz pierwszy skomentował wizytę szefa CIA w Moskwie. Trump oświadczył, że spotkanie było w pewnym sensie rutynowe. Media spekulują, że mogło chodzić o nadzwyczajne ostrzeżenie Moskwy przed konsekwencjami ataku na NATO, albo też o wojnę w Iranie, którego Rosja jest sojusznikiem. Do co najmniej 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w błyskawicznej powodzi na północy Nepalu, przy granicy z Tybetem. Wśród zaginionych są setki turystów. Polski resort dyplomacji sprawdza, czy w zdarzeniu ucierpieli obywatele naszego kraju. Tomasz Orchowski.
14: Nepalska Izba Turystyki donosi, że spośród około 400 zaginionych podróżnych, prawie 300 to cudzoziemcy. Ponad 100 zaginionych to obywatele Indii, 17 Malezji, 12 Wielkiej Brytanii, 8 Korei Południowej, 4 RPA. Wśród osób, których los jest nieznany, są też obywatele USA, Australii i Holandii. Ofiary odnotowano także po drugiej stronie granicy, w Tybecie. Widziałem, jak powódź porywa 9 ciężarówek wraz z ludźmi. To było wstrząsające. Uczę tu od 18 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przyczyną błyskawicznej powodzi było prawdopodobnie trzęsienie ziemi, które wywołało lawinę schodzącą z lodowca.
13: Pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji. Takie umiejętności mieszkańcy całej Polski będą mogli zdobyć w ten weekend. W sobotę i niedzielę w wielu miastach zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. Są bezpłatne, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karolina Gałecka.
15: Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej.
13: Szkolenia będą realizowane od samego rana, między innymi w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, w bibliotekach, domach kultury i przy remizach OSP. Kompletnie pijany rolnik jechał traktorem z 10-letnim dzieckiem na pokładzie. 26-letniego mężczyznę nagrali telefonem inni kierowcy, powiadomili policję. Mówi starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.
16: Przeprowadzone przez policjantów badanie potwierdziło, że mieszkańcy Rzeszowa, którzy zgłaszali tę interwencję, mieli rację. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Prowadzone postępowanie wykaże również, czy swoim zachowaniem naraził on na niebezpieczeństwo 10-latka.
13: Sprawa trafiła już do sądu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia i zakaz kierowania pojazdami do 15 lat. Zablokowana autostrada A2 w kierunku Poznania. Między Nowym Tomyślem a Bukiem zderzyły się 2 samochody. Co najmniej 1 osoba została ranna. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami do późnego popołudnia. Po latach zapowiedzi są pierwsze konkrety w sprawie nowego stadionu dla piłkarzy Rakowa Częstochowa. Miasto zaczęło projektowanie obiektu, który ma powstać na terenie dawnej fabryki Elanex. Wstępnie zgodzono się na wyburzenie części hal, tak by zrobić miejsce pod stadion. Klub szacuje, że nowy obiekt pomieści około 15 tysięcy kibiców.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 20 minut po godzinie 16 i patrząc na ulicę widać, że szczecinianki i szczecinianie wracają z pracy do domu. Albo może jedziecie nad jezioro, no kto to wie, aura na zewnątrz sprzyja. Ale nim dojedziecie do celu, niezależnie od tego, gdzie jedziecie, to musicie zatrzymać się na energetyków w stronę Mostu Długiego. Korek zaczyna się przed rondem portowców. Przybywa zmotoryzowanych także za basenem górniczym w stronę centrum. Tam nadal trwa przebudowa torowiska i zajęty jest skrajny lewy pas ruchu w stronę centrum. Trzeba liczyć się z utrudnieniami także na drodze numer 10 w stronę Stargardu. Tam również
2: roboty na drodze.
3: A to generuje utrudnienia w obu kierunkach. Przejezdna jest za to A6 i S3 zarówno w stronę Goleniowa, jak i Szczecina. A jeśli jedziecie na lotnisko właśnie, to dojedziecie tam bez większych problemów. Jeżeli wracacie do Szczecina, to zatrzymacie się dopiero na Zwierzynieckiej do Kurzej, bo tam węzeł Kijewo, tak jak patrzę na te mapy drogowe, jest przejezdny. Choć jeśli macie taką chęć, proszę bardzo, zawsze możecie kierować się przez Dąbię, potem dalej Tczewską do Goleniowskiej. No zawsze to rozmaicenie na drodze, nie?
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
6: Super FM na lato.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na początek tego serwisu Rondo Hakena i obwodnica Przesławia. Tutaj zatrzymacie się przed wjazdem na wspomniane rondo, ale hamulec przyda się dużo wcześniej, bo ruch w tym miejscu jest naprawdę spory. To samo mogę powiedzieć o Floriana Krygiera jadąc z Podjucha. Droga w przeciwnym kierunku także zatłoczona. Tam duży ruch i tworzą się zatory, więc polecam wszystkim.
0: Noga z gazu.
1: Nadal spore utrudnienia czekają Was na Zegadłowicza, jadąc z Pilchowa do Szczecina. Wydłużył się korek za basenem górniczym na ulicy Gdańskiej w stronę centrum. Pamiętajcie, że wyłączony z użytku jest skrajny lewy pas ruchu. Teraz północ i ulica Bogumińska. Tutaj nie ma objazdu i alternatywy dla tej drogi. Póki co, stąd swoje musicie odczekać, odstać mrucząc swoje myśli pod nosem. Na zator tworzy się dużo przed skrzyżowaniem z ulicą Chorzą. Jak się okazuje, zmiana organizacji ruchu w tym miejscu nie do końca pomogła kierowcom, co widać po korkach. Ale żeby to pierwsza taka nowość w Szczecinie. Przejezdna jest za to Mieszka pierwszego w obu kierunkach. To z pozytywnych informacji. Tak samo jest na Ku Słońcu do ronda Gierosa, ale już Europejska i Dworska stoją i czekają na przejazd dalej. Pomoc drogowa powróci już jutro o 7:00. Te przedstawi dla Was Bartek Czatowicz. Ja dziękuję za dzisiaj, życząc pięknego i bezpiecznego popołudnia. Tomek Janicki. Trzymajcie się ciepło, bo słońce za oknem. Bye, bye.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
0: Jest 17. Wiadomości Super FM.
6: Wojskowy samolot sprowadził ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech. Trump mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie była niczym nadzwyczajnym. Wielka bitwa na pomidory w Hiszpanii, w słynnej Tomatinie, warzywami obrzucały się 22 tysiące ludzi.
2: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Ciała 12 ofiar są już w Polsce. Przed godziną 13 na lotnisku w Krakowie wylądowała wojskowa kasa. Marcin Starzec.
7: Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, ciała pielgrzymów sprowadzono do Krakowa, gdzie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj wieczorem zakończono formalności związane z przewiezieniem zwłok, w tym przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgonu. W węgierskich szpitalach pozostały jeszcze 3 najciężej ranne osoby. Gdy tylko ich stan zdrowia na to pozwoli, a lekarze wyrażą zgodę, pacjenci zostaną przetransportowani do polskich szpitali. Równolegle w placówkach medycznych w Rzeszowie pod opieką lekarzy są jeszcze 3 osoby. Pozostali uczestnicy tego tragicznego zdarzenia zostali już wypisani ze szpitali i przebywają w swoich domach.
6: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Medjugorje wypadł z drogi. Zginęło 12 pasażerów. Trump dementuje spekulacje w sprawie szefa CIA w Moskwie. Mówi, że John Ratcliffe poleciał na Kreml rutynowo. Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie chodziło o to, by powstrzymać Rosję przed agresją wobec krajów NATO. Amerykańskie media mówiły też o sprawie uwolnienia amerykańskich obywateli więzionych przez Rosję albo o wojnie w Iranie.
8: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie poleciał. Leciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
6: Mówi prezydent USA. Sprawę skomentował też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach.
9: Jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
6: Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Teraz polska pomoc dla Litwy. Nasi eksperci pojadą jutro przywracać Litwie dostawy prądu, poinformowały o tym tamtejsze władze. Po energetycznym paraliżu wywołanym przez potężną burzę na Litwie ponad 250 tysięcy domów zostało bez energii. Niektóre nie mają prądu do dziś. W hiszpańskim Buñol odbyła się największa na świecie bitwa na pomidory. Ponad 22 tysiące uczestników obrzucało się 150 tonami czerwonych warzyw. Tegoroczna Tomatina przyciągnęła więcej osób niż rok temu. Tradycja tej nietypowej zabawy trwa nie nieprzerwanie od ponad 80 lat. W festiwalu wykorzystano specjalnie uprawiane na tę okazję i nieprzeznaczone do spożycia pomidory z Estremadury.
0: Wakacyjne hity.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Reklama.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. A dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Barbara Gądek. W Super FM sprawdzamy, co ciekawego czeka nas w najbliższym czasie. Teatr Polski zaprasza na aż 3 zróżnicowane spektakle. Paryski Splin, widowisko w reżyserii Adama Opatowicza. W tym spektaklu twórcy przenoszą nas w czasy paryskiej bohemy. Liryczne piosenki oddają nieśpieszny, wielowarstwowy klimat oraz specyficzną melancholię stolicy Francji. Kogut w Rosole to słynna komedia w reżyserii Marka Gierszała. Sztuka w lekki i dowcipny sposób porusza egzystencjalne problemy współczesnego człowieka. Łączy świetną zabawę z dyskretną refleksją. Związek na odległość niewielką. To przewrotna komedia małżeńska. Satyryczno-makabryczna krotochwila, zbudowana ze skeczów Stefanii Grodzieńskiej, pełnych czarnego humoru piosenek Macieja Zębatego oraz opatrzona komentarzem Andrzeja Poniedzielskiego. Lwów on the move. To niezwykły koncert w Zamku Książąt Pomorskich. W ramach 9. Festiwalu Muzyki Przywracalnej klawesynista i improwizator Stanisław Łopuszyński zabierze Was w muzyczną podróż po dawnych kresach. W programie znajdą się utwory renesansowe, dzieła Mozarta i Paderewskiego. Koncert połączony będzie z mini-wykładem ze slajdami oraz osobistymi opowieściami artysty z jego misji humanitarnych w Ukrainie. Koncert Berlińskiego Kwartetu Dyplomatycznego będzie wydarzeniem towarzyszącym 9. Festiwalowi Muzyki Przywracalnej. Program wieczoru w Willi Lenza poświęcony będzie polskiej muzyce kameralnej, w której tradycja ludowa spotyka się z historią i nowoczesnością. Usłyszycie kompozycję Józefa Wieniawskiego, Józefa Koflera, Grażyny Bacewicz, Mieczysława Weinberga i Szymona Laksa. Berliński Kwartet Dyplomatyczny sięga po repertuar rzadziej wykonywany na estradach, przypominając dzieła wybitnych kompozytorów Europy Środkowo-Wschodniej. Usłyszycie ich w Willi Lenza we wrześniu. To tylko część kulturalnych propozycji na najbliższe dni. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM i w naszych mediach społecznościowych.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Wakacyjne hity Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Artysta, który po prawie 3 dekadach kariery nadal chce eksperymentować, jest chyba najciekawszym artystą. Reni Jusis właśnie otwiera kolejny rozdział Stilo Kiecka. To są nowe współprace i album, który ma pokazać się z różnych stron. Cześć Reni Jusis, dzień dobry, witam.
2: Witam ponownie.
1: No, mówiliśmy sobie o tym utworze Stilo, ale też jest taki drugi singiel, to jest Kiecka.
2: Tak, nad płytą jeszcze pracuję, więc jeszcze nie mam konkretnej daty premiery, natomiast zbieram już materiał i będę prezentować systematycznie nowe single. Płyta będzie dosyć eklektyczna. Każdy utwór jest o innej emocji, o innym momencie w życiu, o innej tematyce. Natomiast Kiecka to jest takie moje podsumowanie mojej takiej drogi kobiecej, matczynej, kiedy bardzo dużo koncentrujemy się na wszystkich dookoła, zapominamy o sobie. I w momencie, kiedy to zrozumiałam, postanowiłam to zmienić i myślę, że teraz po latach pomyślałam, że to też jest dobry pomysł, żeby zainspirować inne dziewczyny do tego, żeby więcej czasu poświęcały dla siebie, swoich pasji, nie zapominały o sobie. I o tym jest ta piosenka.
1: No właśnie, mówisz, że każdy z tych utworów na nowym albumie będzie inny. I to będzie taki najbardziej nieprzewidywalny album w twojej karierze?
2: Trudno mi tak jeszcze to oceniać, ale wiesz co, to na pewno ma na to też wpływ, że będą tam różni producenci muzyczni. Mhm. I każdy utwór będzie też inaczej brzmiał. Natomiast ja uważam, że to jest niezwykle ciekawe, że możemy mieć takie różne właśnie narzędzia, różne spojrzenia producenckie i w sumie wiele razy już tu powtarzałam, że dla mnie przez całą w sumie karierę nigdy jeden styl muzyczny nie był moim celem. Raczej przy każdej płycie oczywiście była klamra, która to spinała w postaci muzyki tanecznej, ale ja chciałam zawsze brzmieć jakoś inaczej i z płyty na płytę cały czas to zmieniam. I dla mnie to są po prostu kolory, których używam, narzędzia i dobrze się z tym czuję. Ja lubię poszukiwać i chyba moja publiczność się do tego już też przyzwyczaiła, że nigdy nie wiadomo, czego się można po mnie spodziewać.
1: Tak. W Stilo pojawia się tęsknota za spontanicznością, a powiedz, za czym ty najbardziej tęsknisz, tak, żeby zrobić coś spontanicznego?
2: No ja tęsknię najbardziej za takim czasem, że nikt do mnie, wiesz, nic ode mnie nie chce, nic do mnie nie mówi i mam taką nudę. O, tęsknię za nudą.
1: A to każdy by tak chciał, powiem ci.
2: No, budzisz się z takim pytaniem, co tu dzisiaj zrobić? No ja takich dni, rzadko takie dni mam, ale jak już się zdarzą, to je ogromnie celebruję i lubię też sobie stawiać takie projekty, takie tylko dla siebie, które staram się rozwijać. Na przykład w tym roku stawiam na padla. To jest taki sport, który przyszedł do nas z Hiszpanii. I
1: staje się coraz bardziej popularny, słuchaj. Tak.
2: Tak, nawet ostatnio słyszałam, że w Szczecinie powstaje bardzo dużo kortów do padla, więc kto wie, czy też
1: prawda,
2: was nie odwiedzę i nie pogram. I również na przykład staram się wieczorami oglądać na przykład filmy jednego reżysera, że codziennie oglądam chronologicznie, na przykład teraz jestem w trakcie oglądania filmów Spike'a Lee, więc to są takie moje marzenia malutkie, które mam, które sobie staram się rozwijać i na które staram się codziennie znaleźć czas.
1: No i to aby tego czasu nigdy, słuchaj, nie zabrakło, bo to jest najważniejsze chyba, bo tej pracy jest mnóstwo.
2: No to jest jednocześnie praca, ale jednocześnie też ten czas dla nas takiej przyjemności, że na przykład wyobraź sobie, że obiecujesz sobie, że codziennie znajdziesz sobie chwilę dla siebie, którą poświęcisz tak jak chcesz, czyli albo poczytasz sobie książkę, albo właśnie obejrzysz coś miłego i będziesz tak starał się unikać social mediów, więc to są takie wyzwania, nad którymi pracuję.
1: To jest trudne. Gdybyś miała, Reni, jednym zdaniem opisać nową płytę, to co byś powiedziała?
2: To jest płyta o emocjach, bo jakby wydaje mi się, że każda z tych piosenek powstaje z jakiejś emocji. Czy to jest tęsknota, czy to jest jakiś bunt, czy to jest jakaś chęć zmiany czegoś, że zawsze tutaj przemawia przeze mnie jakiś taki wewnętrzny imperatyw.
1: Reniusz jest gościem w programie Gwiazdy na Lato i słyszymy się już jutro.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: Posłuchaj w Super FM.
1: Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2025. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
0: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
8: Ruch w sklepach. Polskie rodziny szykują się na nowy rok szkolny. Obława po śmiertelnym ataku pseudokibiców w Krakowie. Ciastka z plastikowych butelek stworzyli naukowcy pracujący dla NASA.
4: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie rodziny na zakupach, szczególnie ruch, zwiększył się w sklepach papierniczych i obuwniczych, a to oznacza, że wakacje definitywnie się kończą, a zaczynają wydatki. W czym ma pomóc świadczenie 300+, czyli dobry start, aby dostać te pieniądze jeszcze we wrześniu? Wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia.
9: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
8: Przypomina Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Co trzeci pracownik chciałby poznać wysokość wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach w firmie, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Taką możliwość da unijna dyrektywa równościowa, która może wejść w życie od przyszłego roku. Z badań Instytutu wynika jednak, że informacja o niższym wynagrodzeniu i jej porównanie z wyższymi płacami kolegów znacząco obniżyłaby satysfakcję z pracy. Co ciekawe, dotyczy to też tak zwanej luki płacowej, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
10: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też czyli takich, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
8: Z badań wynika też, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest niższe o 5% od wynagrodzenia kolegów, jest skłonny do negocjacji płacowych z szefem albo do szukania nowej pracy. Kilkuset policjantów szuka sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. W Małopolsce powstała specjalna grupa, która ma zatrzymać wszystkich uczestników ataku. Zarówno ofiara, jak i napastnicy mieli wywodzić się ze środowisk pseudokibicowskich, o czym Katarzyna Mynaczyk.
11: Na razie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią. Policja chce ująć jeszcze trzech kolejnych podejrzewanych. Funkcjonariusze pracują po 24 godziny na dobę, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
12: Efektem ich działań było ustalenie tożsamości osób bezpośrednio zaangażowanych w pobicie.
11: Po wydarzeniach, do których doszło z czwartku na piątek, Wisła Kraków wprowadziła do regulaminu zakaz eksponowania symboliki grup kojarzonych z ustawkami i działaniami przestępczymi, mówi rzecznik klubu Damian Urbaniec.
13: W przypadku naruszenia tych zapisów mogą być stosowane dostępne sankcje, w tym zakaz uczestnictwa w wydarzeniach na stadionie do 2 lat.
11: A w określonych przypadkach, jak zapowiada klub, także dalsze kroki prawne.
8: Wysokobiałkowe ciastka z plastikowych odpadów. Takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu związanego z NASA, polegającego na przyszłościowym pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Naukowcy opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Na razie ciastka cieszą jedynie oczy, na podniebienie przyjdzie jeszcze czas, gdy przyjdą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Super FM. Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siostry Venus i Serena Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w wielkoszlemowym US Open. Mecz pierwszej rundy debla w Nowym Jorku będzie drugim wspólnym spotkaniem Amerykanek w tym sezonie, po tym jak młodsza z nich, 44-letnia Serena, w czerwcu wznowiła karierę. Serena, czyli 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w singlu, w Nowym Jorku ma już za sobą turniej mixtów, gdzie w parze z Carlosem Alcarazem odpadła w drugiej rundzie. Starsza z sióstr Williams zagra w US Open także w singlu. Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla turnieju rangi WTA 500 w Monterey. W pierwszej rundzie pokonały Rosjankę Aleksandrę Panową i Belgijkę Magali Kempen 1-6-6-3-10-8. Chwalińska w Meksyku zagra także w singlu. Jej pierwszą rywalką będzie Amerykanka Alicia Parks. Reprezentacja Polski siatkarek zapewniła sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy, ale przed podopiecznymi Stefano Lavariniego wciąż dwa najtrudniejsze mecze grupowe. Jutro Polki zmierzą się z Niemkami, a pojutrze z Turcją. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
4: Wygrany 3-0 mecz ze Słowenią śmiało można określić za przełomowy, bo Polki zagrały w nim.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
6: I po reklamie. Super FM Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Matthew Brennan wygrał 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Tadej Pogacar. Słoweniec wyprzedza swojego rodaka Primoża Roglicza o 3 minuty i 21 sekund. Dziś poznamy pełen skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Batalia toczy się o ostatnie 4 bilety do Champions League. Wczoraj przepustkę uzyskali norweski Bodo Glimt, azerski Sabah Baku, gdzie gra Polak Tymoteusz Puchacz oraz dość niespodziewanie LASK Linz. Austriacki klub wyeliminował Celtic Glasgow, chociaż miał do odrobienia w pewnym momencie aż 4 bramki. A więcej o tym, co dziś na europejskich boiskach, opowie teraz Błażej Kulesza.
8: Emocji nie zabraknie, bo w pierwszych meczach padły same remisy. Najciekawiej będzie w Lyonie. Tam Olympique powalczy z Fenerbahce. Presja na drużynę jest olbrzymia, mówi trener francuskiego zespołu Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Tureccy pogromcy Górnika Zabrze jednak nigdy z Olimpikiem nie wygrali. W dwóch ostatnich meczach padły remisy, dlatego goście będą chcieli wygrać za wszelką cenę, mówi napastnik Lyonu Luis Openda. Wszyscy chcą zagrać w Lidze Mistrzów. Myślę, że chcą to zobaczyć w Lyonie w tym roku nie tylko zawodnicy i klub, ale także kibice i mieszkańcy miasta. Najwięcej przedstawicieli w fazie ligowej będą i tak mieć Anglicy oraz Hiszpanie. Po 5 zespołów. 4 miejsca przypadną Włochom i Niemcom i być może Francuzom.
7: A w pozostałych meczach AEK Ateny zagra dziś z Lewskim Sofia, Celje ze Slovanem Bratysława, Viking Stavanger z Dinamem Zagrzeb. Wszystkie mecze o 21:00, jutro 18:00 w Monako losowanie fazy ligowej Champions League. Željko Kopić został nowym trenerem piłkarzy wieczystej, poinformował krakowski klub. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu Ekstraklasy z opcją przedłużenia na kolejny rok.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Posłuchaj w Super FM.
1: Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2025. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.